0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

wyjść, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bój?

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Radio Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: SK Gorzów News.
1: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa dzisiaj na sportowo, na życiowo też będzie chwilę, ale tutaj nie chcę za wiele zdradzać przed naszym gościem. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa. Tak pana przedstawię. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No bo myślę, że to chyba nie jest żadna tajemnica. To pytanie na trochę później sobie planowałem, ale jak tak teraz po tym wstępie sobie myślę, to muszę od niego zacząć. 85. rok i wygrana w wyścigu pokoju, czy żółta koszulka w Tour de France jako do tej pory jedyny Polak? Które wspomnienie jest ważniejsze dla pana? Które wydarzenie, jakby jedno miał pan wybrać, jest dla pana ważniejsze?
2: No trudno, takie pytania zapadały już wielokrotnie. No trudno coś przedstawiać przed czymś, co jest ważniejsze. No wyścig pokoju, niezwykle ważna impreza, którą wygrałem i która otworzyła mi drogę do dalszej kariery zawodowej. No koszulka mistrza świata później, w tym samym roku. Potem koszulka lidera Tour de France. No też bardzo ważna, mimo że byłem tylko dwa dni liderem, ale do dzisiaj jest to pamiętane jako jedyny Polak i minęło już wiele, wiele lat do tamtego czasu, a wciąż przy okazji Tour de France dziennikarze dzwonią, pytają i jest ten temat gdzieś tam wciąż na fali, więc no też to niezwykle ważne wydarzenie w moim życiu sportowym.
1: No właśnie, jak długo jeszcze będą dzwonić? Pytam o to, czy widzi pan teraz potencjał w polskim kolarstwie na to, żeby ktoś pana sukces jakby ponowił, może można powiedzieć. Było po drodze kilka dużych nazwisk, kilku zawodników, którzy naprawdę nieźle się prezentowali, ale nikt tego sukcesu nie poprawił.
2: Najbliżej był kiedyś przed laty Michał Kwiatkowski, który był wiceliderem. Zabrakło mu na którymś etapie jedna sekunda do tego, żeby założyć koszulkę lidera. Niestety nie udało to się. No potem jakoś już nie było takiej bliższych okazji dla polskich zawodników. W tej chwili no, jest grupa jakaś tam zawodników, którzy gdzieś tam się rozwijają, ścigają, natomiast Rafał Majka przestał się ścigać. Michał Kwiatkowski już też najlepsze lata ma za sobą, wciąż jeździ, teraz leczy kontuzję, wrócił z powrotem do ścigania i myślę, że jeszcze trochę musimy poczekać, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Kolarstwo jest takim sportem, którego trudno przewidzieć scenariusze, co się wydarzy, więc może być różnie. No, jakkolwiek trzymam kciuki, bo wciąż, jak jeżeli kolejny Polak przywieje tę koszulkę, no to wciąż będzie powrót do mojego nazwiska, że pierwszym był ten i ten.
1: No to troszkę jak z naszymi astronautami, tylko że astronautów już mieliśmy dwóch, a Polaka ze złotą koszulką tylko jednego, więc zobaczymy, może ten drugi się oby jak najszybciej przytrafił.
2: Jakby
1: Trzymamy kciuki, czasami talenty wyskakują jak ten zając królik z kapelusza, więc kto wie, może w najbliższych latach. Wracamy na podwórko troszeczkę bardziej lokalne, chociaż do pana wspominek jeszcze też wrócimy, ale Gorzów, tu jesteśmy, znowu tu de Poloń, można powiedzieć, że tuż obok pana ogródka przejedzie. Jakie to jest uczucie, że tak wielka impreza wraca tutaj na nasze lokalne terytorium?
2: No po wielu latach Tour de Poloń wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było turu. Ja miałem tą przyjemność, przez 14 lat pracowałem przy organizacji Tour de Poloń. Jest to no, największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w Europie i na świecie. Tour de Poloń jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, na którym mają obowiązek startu drużyny Pro Tour. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Poloń nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast no, przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć no, na żywo, bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli gdzieś tam ze samochodami prowadzącymi, jakkolwiek podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? No, można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój na metę. Jeżeli kolarze wjeżdżają, no to wiadomo, są emocje sportowe. Na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej. Natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże.
1: Czyli tak podsumowując tę wypowiedź, można powiedzieć, że kibice i dziennikarze, od razu dodam, będą mieli lepiej w Gorzowie niż w Zielonej Górze, gdzie jest ten finałowy etap.
2: No w Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
1: Jak pan ocenia trudność tego odcinka lubuskiego? No bo to jest nie tylko Gorzów i Zielona Góra, tam bodajże Skwierzyna po drodze. Zabije mnie pan, ale nie pamiętam pozostałych miejscowości, ale tam kilka jest tych pomiarów odcinkowych.
2: No z tego, co pamiętam, co widziałem mapkę przejazdu, więc z Gorzowa zawodnicy jadą w kierunku Strzelec Krajeńskich, tam będzie premia, potem Skwierzyna, tam będzie też lotna premia, potem Starą Trójkiem w kierunku Zielonej Góry, gdzieś od Świebodzina, dalej od Sulechowa, tak. Chyba w lewo odbijają, gdzieś tam takim łukiem do Zielonej Góry zajeżdżają. Na trasie będzie kilka lotnych premii. Też gdzieś na pewno będzie zlokalizowana górska premia, bo jest klasyfikacja górska. Mimo że tutaj nie mamy wielkich gór, to...
1: Chociaż sam Gorzów miałby potencjał.
2: Miałby potencjał, tak. Natomiast ta klasyfikacja musi być, że tak powiem, kontynuowana, utrzymana, więc gdzieś tam na jakimś większym wzniesieniu ta premia na pewno zostanie rozegrana. No trasa malownicza, bardzo ładna, na pewno no, trudność i skala podjazdów nie jest jakaś wyzywająca, ale też mogą być wiatry, które w ostatnich czasach dosyć mocno wieją tutaj na naszym terenie, więc może być dużo różnych sytuacji, na pewno będą jakieś ucieczki. Scenariusze wyścigów są nieprzewidywalne, więc wydarzyć się może wszystko. Na pewno w Zielonej Górze piękny finisz w centrum miasta i tam będzie to widowisko, spektakl dla sprinterów, bo nawet jeżeli teren jest lekko pofałdowany, to sprinterzy bez problemu dojeżdżają do mety i rozgrywają ten finisz między sobą.
1: Mhm. W ramach troszeczkę dygresji właśnie pana zapytamy, w trakcie jakiego wyścigu, jakich zawodów pan trafił na taki najtrudniejszy odcinek, który do tej pory pan pamięta, bo do tej pory są zakwasy aż po to.
2: Najtrudniejszym moim etapem był etap na Giro d'Italia, kiedy pokonywaliśmy Passo di Gavie. Meta była w Bormio. Ze startu, nie pamiętam gdzie był start, zjeżdżaliśmy z takiej góry, padał deszcz, potem na dole gdzieś tam na nizinach też deszcz, zaczęliśmy podjazd pod Passo di Gavia, tam zaczął padać śnieg i na górze było, nie wiem, 8-10 cm śniegu, my wszyscy pobierani w krótkie rękawki. Tam strasznie zmarzłem, z góry, gdzie było ze szczytu do Bormio było 15 km. Ja wraz z moimi kolegami, którzy się zatrzymali i ubieraliśmy się do pierwszych, którzy byli bardziej odporni na ten chłód, straciliśmy 50 minut. Także no, 15 km z góry, 50 minut straty, no to naprawdę musiało być zimno. Tak.
1: Jest różnica.
2: Ja jestem do dzisiaj jestem bardzo słabo odporny na zimno i nawet jak teraz gdzieś tutaj jeździmy wokół Gorzowa z grupą sympatyków jazdy na rowerze, no to już wszyscy jeżdżą na krótki rękawek, a ja jeszcze lubię ciepło, lubię na długo.
1: Czyli raczej na ciepło, a spodziewałem się, że wymieni pan Giro. Z jakiegoś powodu też w mojej głowie, jako generalnie fana sportu, gdzieś to Giro d'Italia brzmiała najbardziej zawsze wymagająco.
2: Giro d'Italia, Passo di Gavia, nawet gdzieś tam na YouTubie można zobaczyć sobie, jak się pisze Giro d'Italia, Passo di Gavia 88, bo to był 88 rok, no to jest ten filmik właśnie, gdzie tam też jestem gdzieś w jakimś ujęciu, jak siedzę w samochodzie, masażyści mi ubierają w ciepłe rzeczy, żeby zjechać w ogóle na dół.
1: Mhm. Wracając z powrotem na podwórko lokalne, ale tutaj jakby co do pana osoby, właśnie wspomniał pan już dzisiaj, że 14 lat pan współpracował między innymi z Czesławem Langiem przy organizacji Tour de Pologne. W związku jakby z powrotem na te tereny imprezy nie dostał pan propozycji współpracy, pomocy po starej znajomości?
2: Myślę, że nie ma takiej potrzeby. No, jeżeli jestem oczywiście cały czas w kontakcie przyjacielskim, koleżeńskim z Czesławem, jestem w kontakcie z Michałem Palutą, który w tej chwili te wszystkie tematy ogarnia i bardzo sobie dobrze radzi z organizacją, z przygotowaniem tego etapu i pozostałych. to gdzieś tam wymieniamy poglądy, prawda? Wymieniamy jakieś tam uwagi, natomiast na ten moment nie ma jakiejkolwiek potrzeby, żeby pomagać, bo są naprawdę zorganizowani bardzo dobrze i sobie radzą.
1: Czyli nie konsultował pan trasy tutaj okolicznej?
2: Michał Paluta jest też

0: mamy największe tury. Tour de France, Giro Italia, Vuelta Spania. To są trzy tury, które trwają po 3 tygodnie. Zaraz za tymi turami są imprezy tygodniowe, takie jak Tour de Pologne, Tour de Suisse, Deutsche Tour, jeszcze tam wiele innych wyścigów mniejszego kalibru. Na świecie jest 20 kilka wyścigów tego cyklu. Tour de Pologne jest właśnie w tym cyklu najważniejszych wyścigów na świecie. To jest, nie wiem, do czego to porównać. Do Champions League. Nie wiem,
1: jakby mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej na przykład
0: u nas, tak. Czy nie wiem, do jakiegoś Grand Prix na żużlu, które się też odbywa nie wszędzie i nie każdy może taką imprezę mieć. Więc cieszę się, że władze tutaj lokalne zdecydowały się na to, żeby przyjąć Tour de Pologne do Gorzowa, że przez województwo lubuskie przejedzie barna kolumna wyścigu. Myślę, że to się nie zmieniło od czasu, kiedy ja pracowałem. Razem z wyścigiem jedzie około 1300 osób. To są oczywiście zawodnicy, ekipy, to są ekipy techniczne, które rozkładają start i metę. To są dziennikarze, to jest ekipa telewizyjna. Ekipa telewizyjna liczy około 110-120 osób. To są wozy transmisyjne, prawda? To są wozy dziennikarskie, wozy prasowe. Także to wszystko musi być zgrane. Do tego wszystkiego musi być przypisana logistyka. Myślę, że Michał w tej chwili Paluta robi tą logistykę. Za dawnych czasów ja to robiłem. Minutówkę przejazdu też kolarzy trzeba przewidzieć na danym terenie, przy konfiguracji terenu, przy potencjalnym wietrze zakłada się, jaką szybkością mogą ci kolarze przejechać dany etap, po to, żeby pod to ustawić godzinę startu, godzinę mety i oczywiście transmisję telewizyjną. I to wszystko musi nam się spiąć. Oczywiście są tam jakieś, powiedzmy, odchyłki, bo jeżeli kolarze będą mieli z Gorzowa do Zielonej Góry z wiatrem, no to wiadomo, że pojadą bardzo szybko. Jeżeli będą mieli pod wiatr, no to pojadą troszkę wolniej, więc to wszystko nam tutaj się musi poukładać, pospinać. Oczywiście są jakieś tam małe odchyłki od tego, ale to jest wkalkulowane w to wszystko, co się robi przy organizacji i ten cały plan minutowy całej logistyki wyścigu, bo układamy logistykę przejazdu kolarzy, a pod to wszystko robimy logistykę pracy ekipy technicznej, rozłożenia mety. No metę, żeby rozłożyć, łącznie na Tour de Pologne mamy około 20 tirów scenografii, którą trzeba rozłożyć, którą trzeba, nie wiem, te takie dmuchańce, które są w Polsce bardzo barwne, kolorowe, które na innych wyścigach tyle tego nie ma, no ale też tutaj chcemy zapromować i pokazać tych sponsorów. Też scenografia startu, która jest troszkę mniejsza, ale też trzeba ileś tam godzin, żeby to porozstawiać. No i to wszystko musi być zgrane i na czas porozstawiane po to, żeby to wszystko zagrało. No były sytuacje takie gdzieś tam na wyścigach, nawet swego czasu, jak byliśmy na 70. Lubiuszowym Tour de Pologne, gdzie start był we Włoszech, na Passo Pordoi była meta etapu, gdzie najpierw z Madonna di Campiglio przejeżdżały samochody ze scenografią, zepsuł się jeden z tirów na ciasnym zakręcie i wszystko,
1: jak to we Włoszech,
0: wszystko resztę stanęło, żeby resztę aut mogły przejechać, bo droga okrężna na tą górę była dosyć długa.
1: Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, aktualnie właściciel sklepu rowerowego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego dnia. Do usłyszenia.
2: SK Gorzów News.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. W studiu dzisiaj goszczę pana Tomasza Drosta ze Stowarzyszenia Komunikacja Org. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Porozmawiamy sobie w dużej mierze o kolei i tu może trochę państwa zaskoczę, ale na początek nie chciałbym narzekać. Podzielę się własnymi doświadczeniami. W ostatni weekend musiałem pojechać do Zielonej Góry. Długo się zastanawiałem, czy jechać pociągiem, czy nie, bo patrzyłem na to, co się dzieje. Czyli to wiele pociągów było odwoływanych, szczególnie pod koniec maja. Ale ostatecznie postanowiłem skorzystać z tego pociągu, no bo też połączenie autobusowe było takie mniej atrakcyjne pod względem godzin. I co się okazało? Dojechałem o czasie. Wróciłem o czasie, w dodatku jeszcze tym nowoczesnym, wspaniałym, hybrydowym pociągiem. Dlaczego nie jest tak zawsze?

0: powiem w ten sposób, że to była ważna decyzja, bo rzeczywiście różnie jest, a jeszcze kierunek do Zielonej Góry jest szczególnie wrażliwy, ponieważ no, z tego kierunku jakby najczęściej tabor jest zabierany, priorytetem jest Kostrzyn Krzyż i tutaj przewozy regionalne starają się zapewnić maksymalnie dobrą, no, w cudzysłowie powiedzmy, ofertę i pierwszą linią, z której jest zabierany tabor właśnie jest do Zielonej Góry, więc tak się udało akurat, że dało się dojechać, no bardzo dobrze. Ten standard, o którym tutaj mówiłem, powinien być na co dzień i myślę, że wszyscy by tego sobie życzyli, łącznie z panem marszałkiem. Natomiast sytuacja jest jaka jest, no boryka się tutaj przewoźnik ze swoimi problemami, szczególnie serwisu taboru, co już nie jest wielką tajemnicą. No i myślę, że to jest główne źródło, główny problem i to, co żeśmy tą akcję rozpoczęli jakiś czas temu, żeby tabor był dobrze serwisowany, to powinien być serwisowany na miejscu, dlatego była ta akcja jakby rozpoczęcia dyskusji, mam nadzieję, że skutecznej dyskusji, żeby punkt serwisowy był też w Gorzowie, no bo tak jak mówię, to postrzegamy jako takie główne źródło problemów w obsłudze województwa lubuskiego, że ten tabor nie jest dobrze serwisowany, a serwis jest bardzo oddalony, bo mamy taką...
1: To zatrzymajmy się tutaj przy tym punkcie serwisowym, no bo jak być może państwo także pamiętacie, komunikacja, taki list do marszałka tak wystosowała w sprawie posadowienia tutaj takiego punktu, no bo wszystko jest jakby konsekwencją tego, że została powołana ta spółka transportowa lubuska, która prawdopodobnie od 2030 roku ma przejąć te połączenia od Polregio. Wskazano jeden punkt właśnie serwisowy w Czerwieńsku, tak?
0: Dokładnie, tak.
1: Chcecie, żeby tutaj gdzieś, no, Gorzów, tak rozumiem, że w Gorzowie?
0: W naszym mniemaniu Gorzów jest takim optymalną lokalizacją. Oczywiście, gdyby to był Kostrzyn nad Odrą, to też by to nie było może dalece złe. Natomiast wydaje nam się, że Gorzów jest takim właśnie optymalnym punktem, ponieważ, tak jak już żeśmy podkreślali, to, co jest dzisiaj, nie oznacza, że będzie w 2030, a od tego momentu powinniśmy patrzeć, kształtować jakby transport kolejowy, no w zasadzie nie tylko, bo autobusowy też w województwie, ponieważ umowa z Polregio wtedy się kończy, będzie nowe otwarcie. Trochę się sytuacja skomplikowała, ponieważ nie jest do końca pewne, czy będzie możliwe powierzanie przewozów przez marszałków swoim spółkom, co w zasadzie było taką istotą powołania tego lubuskiego transportu. No powiem tak, no trudno przewidzieć, jak prawo zostanie ułożone. No, na dzisiaj są przesłanki, że jednak chyba nie będzie powierzania, że będzie przetarg, ale moim zdaniem to niewiele zmienia, dlatego że jeżeli będzie przetarg, to spółka powołana przez marszałka musi być bardzo dobrze do niego przygotowana, więc nie możemy odłożyć rozmów o tych punktach serwisowych. Jak wygrają, to wtedy zbudujemy, dlatego że oni muszą być już przygotowani bardzo dobrze, ponieważ będzie liczyła się cena, a cena to też jest serwis, więc jeżeli ta spółka nie będzie miała swojego serwisu, a będzie powierzała serwis komuś innemu, no to nie będzie konkurencyjna. Więc myślę, że w naszej sytuacji to nie zmienia, ale to musi dotrzeć do polityków, żeby taką optykę sprawy, że tak powiem, wypracować, że tak właśnie powinno być. Tak? I ten Gorzów tutaj nam się jakby wpisuje w to wszystko.
1: No dobrze, tylko że póki co politycy, a przynajmniej marszałek, widzi to trochę inaczej i no bo, dokończę może tylko moją myśl, że ten list został wystosowany. Odpowiedź padła, że tak. Póki co nie przewidują, no, że ten w Czerwieńsku wydaje się, że jest, że wystarczający. Czy coś od tego czasu, od tej odpowiedzi coś się zmieniło?
0: No tak, no sytuacja jest dynamiczna, powiedziałbym, ponieważ no nie wszystkie założenia idą u pana marszałka tak, jakby to może sobie życzył, dlatego że ten punkt w Czerwieńsku miał być oparty o istniejącą bazę PKP Cargo, ale okazuje się, że chyba te rozmowy skończą się niczym i nie będzie takiej możliwości, żeby lubuski transport oparł się o PKP Cargo, musiałby swój punkt serwisowy budować od podstaw, a to już kompletnie zmienia postać rzeczy, ponieważ jednym z argumentów było to, że tam już wszystko jest, tylko należy no, jakby przejąć, dofinansować. Już nie ma tego argumentu, no bo tak jak mówię, najpewniej trzeba będzie od zera budować, więc teraz sytuacja się trochę zmieniła. To już mamy i w Gorzowie nic nie ma, i w Czerwieńsku nic nie ma, więc łatwiej podjąć no, jakby decyzję, ale też druga sprawa, nie powinniśmy opierać na jednym punkcie się w całym województwie, bo tośmy w tym liście przytoczyli właśnie do pana marszałka, jakie to koszty rodzi i konsekwencje, a wracając jeszcze do tego tematu, do pytania, Sytuacja jest taka, że dostaliśmy odpowiedź oczywiście, ale ponownie argumenty zebraliśmy swoje jeszcze bardziej, żeśmy przekonująco w naszym mniemaniu napisali kolejne pismo, no i czekamy teraz na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Przy czym urząd się przyznał, że oni dopiero opracowują plan transportu dla województwa lubuskiego, no więc pytanie, dlaczego dostaliśmy negatywną odpowiedź, skoro tego planu nie mieli, więc nie mieli wizji, my jakąś tam mieliśmy, nam wyszło w ten sposób. No i do końca czerwca ma być jakby ten plan opracowany i wtedy być może inaczej spojrzą w Urzędzie Marszałkowskim i może będzie inny klimat do rozmowy.
1: Czyli to pismo, kiedy państwo wysłali się?
0: My wysłaliśmy już chyba z 3 tygodnie temu, ale no to nie naciskamy, że mają natychmiast odpowiedzieć, bo wiadomo, jeżeli opracowują jakieś dokumenty, no to niech je dobrze opracują, niech przeanalizują i wtedy jakby udzielą odpowiedzi, no bo takie odpowiadanie na zasadzie odepchnięcia tematu nie jest w moim przekonaniu właściwym rozwiązaniem, tym bardziej, że województwo nie jest jakieś wielkie. Myślę, że można bardzo dobrze tutaj opracować taki plan transportowy i połączyć to jeszcze z siecią autobusową. I myślę, że może mieć bardzo dobry transport, tak jak w innych województwach. Jest on wizytówką regionów, czemu nie w lubuskim?
1: No właśnie, chciałem zapytać, czy ta spółka, no bo tak słyszymy od urzędników, od marszałka, że no jest źle, ale powołaliśmy spółkę, to myślę, żeby było lepiej. Ale czy faktycznie tak może być, skoro ta spółka przejmie tabor, który jest teraz? Ja nie zakładam, że Polregio specjalnie psuje te pociągi, żeby nam było źle. No po prostu te pociągi się psują. One za te kilka lat nowsze nie będą. Dokładnie. Sprawniejsze nie będą.
0: Dokładnie.
1: No i spółka je przejmuje. No i co? Jest tak samo?
0: No i musi mieć właśnie ten bardzo dobry serwis, tak? No bo za 5 lat te pojazdy będą jeszcze starsze, jeszcze bardziej awaryjne, więc tylko bardzo dobry serwis jest tutaj jakby lekarstwem. No a możemy popatrzeć chociażby na województwo pomorskie, gdzie jest bardzo dobry punkt serwisowy w Chojnicach, gdzie naprawdę reaktywują tabor, utrzymują w ruchu bardzo stary. Naprawdę tam, no można powiedzieć, że miłośnicy kolei witają w tamte rejony, żeby zetknąć się z najstarszymi pojazdami, jakie istnieją na sieci kolejowej, które są w ruchu regionalnym. Tam pociągi piętrowe jeszcze w kierunku Helu do niedawna jeździły, nie wiem czy w tym roku jeszcze tak będzie, więc naprawdę technicznie przewozy regionalne mają potencjał, żeby mieć bardzo dobry serwis, no ale ta strukturyzacja, ten podział na regiony najwyraźniej spowodował, że my musimy u siebie naprawiać, nie za bardzo w innych punktach, no i chyba z tego to wynika. Także ja nie przekreślam Polregio jako firmy, która nie potrafi czegoś zrobić, tylko tam są jakieś w moim przekonaniu bariery, jakieś problemy, nie wiem, czy logistyczne, czy zarządzaniu, że tak to wygląda. Bo,
1: no właśnie, bo to jest to pytanie, dlaczego u nas to Polregio tak słabo działa? No przecież w Polsce Polregio jest porządnym przewoźnikiem, tak? Ono rośnie im liczba pasażerów. Ogólnie to nie jest źle, tylko to Lubuski z jakimś czarnym miejscem, takim trójkątem bermudzkim. Z czego pana zdaniem to wynika?
0: No moim przekonaniu, no to punkt obsługi w Rzepinie, no nie jest doinwestowany, nie jest wyposażony w kadrę taką, jaką powinien. No i tu jest problem. A dlaczego nie jest? No to jest też takie moje domniemanie, że Rzepin nie jest jakimś dużą miejscowością. Pewnie tak jest, że jest trudno o ludzi tam, o fachowców. Może gdyby ten punkt serwisowy od początku był, nie wiem, czy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze, to pewnie byłoby inaczej, no ale
1: tak
0: tam
1: dalej,
0: było zawsze.
1: Skoro jest planowany w Czerwieńsku, to Czerwieńsko też nie jest duża miejscowość.
0: No nie jest duża, no ale opierano się na tym, że tam jest Cargo ma swoich ludzi i część ludzi, że tak powiem, będzie pracować na potrzeby tego lubuskiego transportu. Jakieś takie były założenia. Natomiast to jak mówię, od zawsze był w Rzepinie, no to jest w Rzepinie, no i to się tak ciągnie. Niby spółka też Polregio nie zainwestowała w innym miejscu, no i to takim jesteśmy bycie, takim przetrwaniu. To nie jest rozwojowe wszystko. No, mi się wydaje, że w ogóle weszliśmy w taki etap takiego zawieszenia, takiej stagnacji i w sumie Polregio nie wiadomo, czy będzie dalej ten lubuski transport, nie wiadomo, jak będzie obsługiwał. Ja bym chciał, żeby Urząd Marszałkowski naprawdę już podjął takie zdecydowane kroki, żeby skonkretyzował te swoje plany i żeby to jasno jakby wszystkim przekazać, bo przecież w niedalekiej Wielkopolsce funkcjonują i koleje wielkopolskie, i przewozy regionalne i funkcjonuje to nieźle. No oczywiście innym aspektem jest to, że mamy dużo linii niezelektryfikowanych, a tam, gdzie jest tabor spalinowy, to są zawsze problemy. To, no tak w Polsce po prostu jest. No nie inwestowano w tabor spalinowy nigdy. No i to jest pokłosie. No kiedyś się tak powiedziało, że kolej się kończy tam, gdzie się kończy prąd. No i coś w tym jest.
1: No i niestety chyba niewiele przynajmniej dla nas się tutaj zmienia, no bo mamy Kolej Plus, czyli odbudowę, rewitalizację tej linii z Gorzowa do Poznania, ale przez Międzychód. Usłyszeliśmy to, kiedy był tutaj wiceminister, jak grom z jasnego nieba, że ta linia będzie elektryfikowana. Póki co tego nie widać, pieniędzy nie ma. Projekt oczywiście to zakłada, no ale łatwo to wrysować, że tak powiem, na papierze. Natomiast no, też pojawiły się jakieś dokumenty strategiczne, które też nic nie mówią o tym, żeby ani 203, ani właśnie ta nowa linia, żeby były elektryfikowane, czyli co niewiele póki co się zmieni.
0: Znaczy powiem tak, no kolej to jest taka trochę dziwna instytucja, nie do końca logiczna. Tu te decyzje zapadają, że tak powiem, w dość zawiły sposób, tak? I to, co nam się wydaje logiczne, należy zrobić, no to ta wielce sformalizowana instytucja musi to wszystko, jakby, że tak powiem, sobie przemielić, tak? Przez swoje struktury. I z tego, co ja się dowiedziałem, ustaliłem, to oczywiście najprościej byłoby zelektryfikować linię do Krzyża i w zasadzie wszystkie problemy rozwiązać. Ale w związku z tym, że pojawił się program Kolej Plus, który zakładał jakieś środki i te środki można było przeznaczyć, czy jakby zapisano na linie lokalne, więc się okazało, że z tej szufladki linii lokalnych można szybciej dokonać inwestycji w tym elektryfikacji niż magistralnych, bo 203 jest magistralna, jest oczywiście na kolejowym planie, na liście rezerwowej i się okazało, że to jest odległa pozycja, tam długo pieniędzy nie będzie, no i wymyślono, że tak powiem, boczne drzwi, że spróbujemy linią lokalną w jakiś sposób pomóc sobie. No i mniej więcej z tego to wynikło, że w ramach programu Kolej Plus tę inwestycję próbuje się zrobić, no ale też należy pamiętać o jednej rzeczy, no Kolej Plus to był odcinek z Kwierzyna Międzychód, mówię tu o lubuskiej części, natomiast w ramach dalszych prac ten odcinek rozciągnięto, tak, rozciągnięto na odcinek Gorzów z Kwierzyna, na odcinek do strefy ekonomicznej, ale pieniądze zostały te same. Więc już wiemy, że tych pieniędzy zabraknie, ale są deklaracje, że znajdą się dodatkowe środki, no ale cały czas bazujemy na tych 300 bodajże tam 63 milionach na ten odcinek, więc powiem tak, zawsze jest lepiej, jak inwestycja się zacznie, tak, i te prace trwają, bo wtedy łatwiej te pieniądze znaleźć, bo to są już jakieś takie argumenty uzasadniające, no zaczęliśmy, no to poszukamy tych pieniędzy. Natomiast gorzej jest, jeżeli w ogóle ona nie rusza i czekamy, aż się ta cała suma uzbierze, bo to globalnie może być nawet, nie wiem, no 700-800 milionów i ciężko wystartować o takie pieniądze. Moim zdaniem lepiej etapować i dojdziemy do tego właściwego celu i będziemy mieć ten efekt zrobiony. Znaczy ja myślę, że tam dojdzie do elektryfikacji, ale to wszystko będzie jakby w etapach, tak?
1: Tylko, że to może być, powiedzmy, jakieś lata 2030 plus.
0: No ja bym nie chciał aż tak pesymistycznie patrzeć. Myślę, że to do 2030 chciałbym przynajmniej, no tak generalnie optymistycznie patrząc, żeby to wszystko już było zrobione.
1: Ale to też się przesuwa, tak? Bo chociażby jeżeli zobaczymy na ostatnie doniesienia na temat tego, kiedy mosty kolejowe będą remontowane, no bo w ramach tego projektu.
0: Ale to były nierealne terminy, te pierwsze, to żeśmy od początku
1: mówili. Aczkolwiek podawane i długo się ich trzymano.
0: No, ponieważ chyba zbyt wielu optymistów jest. Nie, no to z tymi mostami to było od początku wiadomo, że 26 remont to jest niemożliwy. 27 most na kanale. Z tego co wiem, środki są zabezpieczone na remont. Most na Warszawie jest dużo droższy i trudniejszy. Nie wiem, na ile te prace projektowe się...
1: Tak, bo na razie to jest 2027-2028 kanał Ulgi, 2028-2029 przez Wartę.
0: Tak, i to jeszcze powiem taką ciekawostkę, że te mosty to jest jakby inna inwestycja, nie Kolej Plus. K modernizacji polskiej linii kolejowej z innego programu, inny wykonawca, inny projektant.
1: Bardzo dziękuję za przyjście. Tomasz Drost był naszym gościem ze Stowarzyszenia Komunikacja.org.
0: Dziękuję również.
2: SK Gorzów News.
3: Karolina Łopacińska, Wojciechowska, a ze mną trójka radiowych gości, młodych, utalentowanych, bo z wielkim sukcesem, Łukasz, Adam i Tymoteusz, pierwsze LO w Gorzowie. Witam Was serdecznie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: No chłopaki, no gratuluję, bo tutaj już mieszkańców poinformowaliśmy, ale teraz właśnie opowiemy dokładnie o całym wydarzeniu. Zajęliście drugie miejsce w ogólnopolskim programie, konkursie związanym właśnie z Formułą 1, z bolidem. Tworzyliście miniaturę, no i sukces. Drugie miejsce, ja myślę, to jest niesamowity wynik.
4: Tak, czujemy ogromną radość i dumę, że nam się udało po 6 miesiącach ciężkiej i systematycznej pracy.
3: Słuchajcie, powiedzcie mi tak, może o zawodach samych opowiedzmy, bo jeszcze o Bolida zapytam, jak to wszystko się tam poukładało, ale właśnie o te same zawody. Opowiedzcie trochę, jak to było, jak w ogóle ta cała otoczka.
4: Przede wszystkim my wyruszyliśmy w podróż do Łodzi, w której odbywały się te zawody, na dzień przed zawodami. Jechaliśmy tam busem z całym sprzętem, mieliśmy zapewniony nocleg, a rano musieliśmy stawić się w hali Fabryki Nauki i Rozrywki w Łodzi, gdzie zarejestrowaliśmy się i przystąpiliśmy do budowy naszego stanowiska Pit Display.
3: A co to znaczy budowy stanowiska? Co trzeba było zrobić?
4: Pit Display to przede wszystkim taka wystawiennicza ścianka reprezentująca nasz zespół. Były do dyspozycji dwie ławki. Wokół nich można było rozstawić ścianki.
3: Ale je przygotowaliście wcześniej i zabieraliście ze sobą?
4: Wszystko mieliśmy przygotowane wcześniej. Na miejscu musieliśmy je tylko odpowiednio poskładać, ponieważ w transporcie one musiały być trochę rozłożone, żeby się zmieściły.
3: I co na tych ściankach było?
4: Tam był proces budowy naszego bolidu, były rzeczy związane z marketingiem, z naszą marką. Przede wszystkim było nasze ogromne logo oraz zdjęcie finalnego bolidu, które przygotowaliśmy.
3: No właśnie, bo kupę pracy to was kosztowało, bo to wszystko też było oceniane, było brane pod uwagę, rozumiem, w ocenie właśnie całościowego przygotowania.
5: Tak, budowa tego stoiska, no to była jedna z kategorii sędziowskich, których było bodajże 6 albo 7, nie pamiętam teraz, więc no nie było to może jakoś dużo punktów w porównaniu do całości, no ale jednak gdzieś tam punkty do punktów i udało się uzyskać taki wynik, jak się udało.
3: No właśnie, bo ile w ogóle punktów zdobyliście?
5: Tego jeszcze nie wiemy, bo wszystkie karty sędziowskie, które zostały wypełnione podczas eventu przez sędziów, zostaną dostarczone zespołom do końca tygodnia, tak jak przekazują organizatorzy, więc dopiero wtedy będziemy mogli gdzieś tam przeanalizować to, gdzie straciliśmy trochę punktów, co możemy jeszcze poprawić przed wyjazdem na finały światowe, więc tutaj jeszcze będziemy myśleć nad tym i to analizować.
3: Jasne. To dobra, rozłożyliście stanowisko, już gotowi i co dalej? Właśnie już później co? Te wyścigi? Właśnie jak to wyglądało?
4: Po rozłożeniu tych stanowisk około godziny 9:30, a warto zaznaczyć, że przybyliśmy chwilę przed 8, więc trochę to zajęło, rozłożenie wszystkiego i zarejestrowanie się. Rozpoczęły się pierwsze rywalizacje. Każdy zespół został przed zawodami poinformowany, o której godzinie ma daną kategorię ocenianą. Nie było tak, że w jednym momencie wszystkie zespoły na przykład miały wyścigi.
3: Bo powiedzmy, że było 20 ekip, tak?
4: Było równo 20 ekip. Gdzie w ogóle warto dodać, że zapisało się 38 zespołów w styczniu, a na zawody dotarło jednak jedynie 20 z nich.
3: Najlepsi z najlepszych, jak to mówią, zdeterminowani i tacy, co właśnie, że tak powiem, osiągają cele.
4: Tak, ale wracając tutaj do tych właśnie, do tej organizacji tego, no to my zaczęliśmy naszą ocenę od strony inżynierii. To znaczy na początku sędziowie oceniali nas na podstawie przygotowanego dokumentu technicznego, ściśle związanego z bolidem i z tym, co wokół niego zrobiliśmy.
3: Tymoteusz, to teraz twoja część. Właśnie opowiedz, jak to przygotowanie. Przed waszym wyjazdem mówiliśmy o tym, ale to, wiecie, jak już jest gotowe, to już zupełnie inaczej wygląda.
6: Tak, no inżynieryjna część naszej pracy na pewno zajęła nam najwięcej. Mimo wszystko ocenia się cały zespół, ale znaczną większość zabiera, czy to sam wyścig, ale włącznie z projektowaniem auta i wszystkimi innymi dookoła inżynieryjnymi tematami. Na pewno bardzo, bardzo dużo czasu poświęciliśmy na to. Przygotowaliśmy się też najlepiej na przedstawienie, czy to naszych procesów myślenia lub pracy podczas inżynierii, czy to właśnie z samym projektem auta, który okazał się być naprawdę dobry. i pomimo tego, że najszybsi nie byliśmy, to jesteśmy z niego jak najbardziej zadowoleni.
3: A powiedz mi trochę, bo tak, macie drużynowe koszulki, to jest czerwień, granat, czy grafit, czy czarny, bo tak trudno mi to określić.
4: Ja zajmowałem się kolorystyką, tak, posiadamy trzy główne nasze zespołowe kolory i jest to czerwień, jest biel i jest czerń, jednak taka bardziej wpadająca trochę w szarość, nie jest to idealna czerń.
3: Czy bolid też jakoś powiązany kolorystycznie właśnie też był z waszymi barwami drużynowymi?
4: Tutaj malowanie bolidu, no nie było na to za bardzo też czasu, jednak przyłożyliśmy do tego jakąś tam wagę i polakierowaliśmy go na czarno i tutaj dodaliśmy kilka naklejek z naszymi sponsorami. No jednak malowanie jakoś szczególnie się nie wyróżniało, ale też nie było przed zawodami czasu dokładniej to robić.
6: Tak, bo lakierowanie było bardzo minimalistyczne, ponieważ i tak w to celowaliśmy, jednak na początku przy projektach na bolidzie pojawiały się czerwone elementy, jednak ostatecznie ze względu na jakość wykończenia, którą próbowaliśmy osiągnąć, jak i na zabezpieczenie wszelkiego bolidu poprzez farbę przed jakimiś wypadkami, cały czarny projekt okazał się najlepszym wyjściem i wybraliśmy go, co mimo, że nie był on jakiś, nie rzucał się jakoś bardzo w oczy, to i tak wyglądał bardzo, bardzo ładnie.
3: To powiedz mi teraz, Tomateusz, w kontekście takim, jak on wyglądał właśnie? Co tam zostało jakby użyte z materiałów? Bo wiem, że ten jakby silnik był dla każdego taki sam, to organizatorzy tutaj zabezpieczali, co już też wcześniej mówiliście. Na czym się skupiliście? Jakie tam kształty użyliście?
6: To tutaj akurat pięknie się łączy, bo zarówno przy naszym malowaniu, jak i projekcie bardzo poszliśmy w taką prostotę, bo szybko okazało się, że jakieś skomplikowane kształty, które możemy zobaczyć przy innych projektach pojazdów, jak na przykład samych bolidów Formuły 1, nie działają aż tak dobrze przy skali, na której my działamy. Pomimo wszystko jest to bardzo lekki, mały pojazd i bardzo krótki czas przejazdu. Więc można zobaczyć to w naszym bolidzie, że większość kształtów jest efektywna i bardzo prosta do wykonania, a niekoniecznie wygląda jak coś, co zobaczylibyśmy na przykład na jakichś statkach kosmitów, bo poszliśmy w proste kształty i to było dla nas najważniejsze.
3: Ale prosty kształt to jest taki opływowy, taki owalny, właśnie bez żadnych jakichś kantów, bez przykładowo jakichś załamań, bo ja szczerze mówiąc nie widziałam ani fotki, ani ten, bo już wiadomo, już możecie pokazywać, bo wiadomo, że przed wyścigiem to jest jakby tajemnica, jak wygląda bolid, żeby wiadomo, inni nie mogli podpatrzeć. Czy to jest w tą stronę, czy nie?
6: Szczerze mówiąc, to zależy od tego, na którą część bolidu się patrzymy, ponieważ właśnie na przykład tylnie skrzydło jest kształtem najbardziej opływowym i najmniej wywierającym najmniejszy opór, jaki mogliśmy wybrać, a na przykład z drugiej strony przednie skrzydło jest kształtem większym, masywniejszym, trochę mniej opływowym, jednak z drugiej strony jego zadaniem jest jak najbardziej wyprzeć powietrze sprzed przednich kół. Dlatego też jego cel, jak i projekt znacznie się różnią od tylnego skrzydła.
3: A możemy to do czegoś porównać? Jakbyś miał na przykład do czegoś porównać, do jakiegoś, no nie wiem, czy pojazdu, czy jakiegoś przedmiotu, no nie wiem, żeby coś trochę tak, no wiecie, słuchaczom unaocznić, że tak powiem.
6: No tak, przednie skrzydło, to jak najlepiej można to sobie wyobrazić, to skończyło się na nas, będąc zwykłym tak naprawdę trójkątem, patrząc od boku. Jest to naprawdę nieskomplikowany kształt, bardzo łatwo sobie go wyobrazić. Zwykły tak naprawdę
3: Tak podpytuję, no bo wiadomo, że słuchacze, tu wyobraźnia działa, tak? Czy bardziej mi chodziło jakby o całość, czy on może coś przypominać?
4: Tutaj może ja się wypowiem, że zachęcamy po prostu do zobaczenia tego bolidu na naszych mediach społecznościowych, ponieważ nie da się słowami opisać, jak on wygląda. Są tam zastosowane różne kształty i po prostu to trzeba zobaczyć. Także zapraszamy na media społecznościowe Hyperline RT na Instagramie przede wszystkim. Tam jest wstawiony bolid.
3: No i słuchajcie, dobra. No i teraz byliście tak podzieleni, rozumiem, na grupy, żeby startować w tych wyścigach. Jak to wyglądało?
5: Generalnie jeśli chodzi o same wyścigi, to organizatorzy podzielili zespoły na pary z uwagi na to, że tor były dwa miejsca na bolidy po przeciwnych stronach, więc każdy zespół miał cztery przejazdy. Jeden na prawym torze, drugi na lewym torze i generalnie liczył się średni czas tych wszystkich
3: przejazdów.
5: Tak, jeśli dobrze pamiętam, w regulaminie został odrzucony najsłabszy, najlepszy i wyciągnięta średnia arytmetyczna z tych dwóch środkowych czasów przejazdu, więc gdzieś tam te skrajności były też odrzucane. Mimo tego, że jakby ścigaliśmy się razem w tym samym momencie z inną drużyną, to wynik tego, czy my byliśmy szybsi, czy oni byli szybsi, nie miał żadnego znaczenia później takiego porównawczego do punktacji. Liczyły się te średnie czasu, więc tutaj bardziej taki element trochę, żeby dodać adrenaliny może.
3: Rozumiem, a wasz wynik waszego bolida to był który ogólnie? Macie takie informacje?
4: W tabeli był ósmy tych przejazdów, natomiast tutaj trzeba by było odrzucić jeszcze jakby jeden zespół z zagranicy, który nie brał udziału w naszych konkurencjach i te ich punkty nie były zliczane tak jak nasze, więc tutaj można powiedzieć, że siódmy. Natomiast na zawodach też była nagroda za najszybszy bolid. I tutaj nie wygrywał zespół, który miał faktycznie najszybszy czas przejazdu, natomiast wygrywał zespół, którego bolid był dodatkowo w pełni zgodny z regulaminem. Także tutaj, jeżeli jakiś zespół naruszył zasady regulaminu, jemu oczywiście zostały odjęte punkty na podstawie właśnie tego regulaminu i przewidzianych kar, a nagrodę otrzymywał zespół, który w 100% zrobił wszystko tak, jak należy.
5: Dlatego też z tego względu ciężko nam jest stwierdzić, zakładając, że jest w pełni regulaminowy, bo to projektowaliśmy go w zgodności ze wszystkim i został on kilka razy sprawdzony, natomiast nie możemy mieć w tym momencie 100% pewności, że sędziowie się do czegoś nie przyczepi, ale zakładając, że wszystko jest ok, ciężko jest nam tutaj powiedzieć, bo nie wiemy dokładnie, które drużyny z tych przed nami miały gdzieś coś nie tak. Na pewno dwie, a czy więcej, to tutaj ciężko jest coś powiedzieć.
3: Rozumiem. Kiedy te jakby wyniki będą już podane do wiadomości oficjalne? Jaki oni mają termin?
5: Znaczy wyniki w postaci tych poszczególnych nagród w kategoriach, czy to za marketing, czy za najszybsze auto i innych kategorii i samo podium, to już jest znane. Natomiast jeśli chodzi o...
3: Znaleźliście się w jakiejś grupie?
5: Tak, otrzymaliśmy nagrodę za sponsorów i marketing, więc tutaj...
3: No to czym się nie chwalicie tutaj? No, trzeba być skromnym, ale trzeba mówić o sukcesach. I co jest nagrodą w tej kategorii? Co to oznacza?
5: To oznacza, że w scorecardzie, czyli tej karcie punktowej, uzyskaliśmy najwyższy wynik ze wszystkich zespołów w tej kategorii, gdzie był oceniany sponsorship and marketing, tak się nazywa dokładnie.
3: Ale coś namacalnie dostajecie, czy tylko to jest po prostu wyróżnienie, że...
5: To jest wyróżnienie i dostaliśmy za to taką statuetkę.
4: Był stres, był tam ścisk ludzi. Jak zobaczyliśmy stanowiska innych zespołów, troszeczkę byliśmy przerażeni. Natomiast później okazało się, kto tutaj jest wygranym i była radość, ale nerwy też oczywiście przez cały czas zawodu.
3: Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia. Jeszcze oczywiście przypomnę, że moimi gośćmi byli Łukasz, Adam, Tymoteusz, pierwszy liceum w Gorzowie, Hyperline Racing Team i na stronie, na mediach społecznościowych możecie podglądać, zobaczyć ich wyniki, osiągnięcia. Dziękuję wam bardzo.
4: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
7: Dziękujemy.
2: SK Gorzów News.
7: Wysoka temperatura na dworze mocno determinuje nasze życie. Są rzeczy, o których trzeba pamiętać. Będziemy Wam o nich przypominać w naszym magazynie. Na początek jednak zajrzymy do Domu Pomocy Społecznej numer 2 przy ulicy Walczaka. Co tam dzieje się po pożarze? To Gorzowski Magazyn Informacyjny w Radiu SK.
3: Mieszkańcy gorzowskiego DPS-u na powrót do siebie muszą poczekać kilka dni. Środowy pożar w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Walczaka spowodował konieczność ewakuacji 70 pensjonariuszy. Osoby wymagające specjalistycznej opieki trafiły do drugiego gorzowskiego DPS-u. Pozostali zostali tymczasowo ulokowani w placówkach w Kamieniu Wielkim i Skwierzynie. Sam obiekt nie uległ poważnym uszkodzeniom, ale trzeba go sprawdzić, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
8: Najważniejsza informacja jest taka, że wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej numer 2 są bezpieczni. Pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony przez Straż Pożarną, natomiast z uwagi na zadymienie budynku konieczna była ewakuacja pensjonariuszy. Ta akcja przebiegła bardzo sprawnie. Dzięki współpracy strażaków, pogotowia, policji, pracowników miejskich jednostek oraz Domów Pomocy Społecznej osoby wymagające najbardziej specjalistycznej opieki trafiły do Domów Pomocy Społecznej numer 1 w Gorzowie. Pozostali zostali tymczasowo ulokowani w zaprzyjaźnionych placówkach, m.in. w Kamieniu Wielkim, a także w miejskich jednostkach, takich jak Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Gorzowie, czy też Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Dzisiaj podjęliśmy również decyzję o przeniesieniu kilku osób ze Skwierzyny, gdzie trafiły do tamtejszego DPS-u, bliżej Gorzowa, tak aby ułatwić rodzinom kontakt z bliskimi. Zostaną one zakwaterowane w nowym centrum opiekuńczo-mieszkalnym. To obiekt, który jest już przygotowany do przyjęcia mieszkańców i pozwoli zapewnić im bardzo dobre warunki pobytu do czasu zakończenia wszystkich procedur. Sam budynek DPS numer 2 nie uległ poważnym uszkodzeniom, ale teraz konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych kontroli technicznych, sprawdzenie instalacji oraz doprowadzenie obiektu do pełnej gotowości po akcji gaśniczej. Potrwa to jeszcze kilka dni. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych potwierdzeń bezpieczeństwa mieszkańcy będą mogli wrócić do swojej placówki. Dziś najważniejsze jest jednak to, że nikt nie ucierpiał, a wszystkim pensjonariuszom od pierwszych chwil zapewniono opiekę i bezpieczne miejsce. I ta akcja pokazuje również, jak ważna jest współpraca wszystkich służb i instytucji. Dzięki temu w sytuacji kryzysowej udało się zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i zachować ciągłość opieki nad osobami, które najbardziej jej potrzebują.
3: Przypomnijmy, pożar wybuchł w placówce w środowy wieczór. W jednym z pomieszczeń gospodarczych zapaliły się odpady. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
9: Rosną szanse na serwisowanie pociągów w Gorzowie. Wszystko przez kłopoty z bazą w Czerwieńsku. Sprawę ustanowienia punktu obsługi taboru pilotuje Gorzowskie Stowarzyszenie Komunikacja.org. Kilka miesięcy temu apelowali do marszałka województwa lubuskiego, żeby ustanowił punkt serwisowy w Gorzowie. Marszałek odmówił, twierdząc, że wystarczy jedna baza w Czerwieńsku. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia sprawy z bazą w Czerwieńsku się komplikują, a to oznacza wzrost szans dla takiego obiektu na północy, mówi Tomasz Drost ze Stowarzyszenia Komunikacja.org.
0: Sytuacja jest dynamiczna, powiedziałbym, ponieważ no, nie wszystkie założenia idą u pana marszałka tak, jakby to może sobie życzył, dlatego że ten punkt w Czerwieńsku miał być oparty o istniejącą bazę PKP Cargo, ale okazuje się, że chyba te rozmowy skończą się niczym i nie będzie takiej możliwości, żeby lubuski transport oparł się o PKP Cargo. Musiałby swój punkt serwisowy budować od podstaw, a to już kompletnie zmienia postać rzeczy, ponieważ jednym z argumentów było to, że tam już wszystko jest, tylko należy no, jakby przejąć, dofinansować. Już nie ma tego argumentu, no bo tak jak mówię, najpewniej trzeba będzie od zera budować, więc teraz sytuacja się trochę zmieniła. Sytuacja jest taka, że dostaliśmy odpowiedź oczywiście, ale ponownie argumenty zebraliśmy swoje jeszcze bardziej, żeśmy przekonywująco w naszym mniemaniu napisali kolejne pismo, no i czekamy teraz na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Przy czym no, urząd się przyznał, że oni dopiero opracowują plan transportu dla województwa lubuskiego, no więc pytanie, dlaczego dostaliśmy negatywną odpowiedź, skoro tego planu nie mieli, więc nie mieli wizji, my jakąś tam mieliśmy, nam wyszło w ten sposób. No i do końca czerwca ma być jakby ten plan opracowany i wtedy być może inaczej spojrzą w Urzędzie Marszałkowskim i może być inny klimat do rozmowy.
1: Czyli to pismo, kiedy państwo wysłaliście?
0: My wysłaliśmy już chyba z 3 tygodnie temu, ale no to nie naciskamy, że mają natychmiast odpowiedzieć, bo wiadomo, jeżeli opracowują jakieś dokumenty, no to niech je dobrze opracują, niech przeanalizują i wtedy jakby udzielą odpowiedzi, no bo takie odpowiadanie na zasadzie odepchnięcia tematu nie jest w moim przekonaniu właściwym rozwiązaniem, tym bardziej, że województwo nie jest jakieś wielkie. Myślę, że można bardzo dobrze tutaj opracować taki plan transportowy i połączyć to jeszcze z siecią autobusową. I myślę, że może mieć bardzo dobry transport, tak jak w innych województwach. Jest on wizytówką regionów, czemu nie w lubuskim.
9: Stowarzyszenie Komunikacja Ork kilka tygodni temu wysłało kolejne pismo do marszałka w sprawie ustanowienia punktu serwisowego w Gorzowie. Póki co odpowiedź jeszcze nie padła. Nagradzać za wyniki w nauce czy nie? Dyskutują o tym ministra edukacji i rzeczniczka praw dziecka. W Gorzowie szkoły podchodzą do tego w różny sposób. W 20 zrezygnowano z wręczania książek jako nagród za dobre wyniki w nauce. W szkole podstawowej numer 16 będzie po staremu, czyli upominek dla najlepszych. Tego chcieli rodzice. W 13 w każdej klasie decyduje wychowawca razem z rodzicami. W SP numer 1 są kolorowe świadectwa. Obok czerwonych pasków za oceny z przedmiotów są świadectwa z paskami zielonymi, niebieskimi, żółtymi za sukcesy sportowe, ambicje, optymizm.
10: My już kolejny rok rozdajemy uczniom kolorowe świadectwa, czyli świadectwa z kolorowymi paskami. Czerwony kolor paska jest zarezerwowany dla uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki edukacyjne, bo nie ma powodu, żeby ich nie doceniać za to. Natomiast mamy kilka innych kolorów, którymi doceniamy inne zdolności, umiejętności lub talenty naszych uczniów. Także u nas każdy uczeń dostaje od nas informację zwrotną, że nie tylko wyniki edukacyjne, bo nie każdy jest w stanie osiągnąć wysokie wyniki edukacyjne, ale my bardzo staramy się nie przegapić innych talentów i zdolności naszych uczniów. Czyli u nas każdy uczeń zostanie zauważony, doceniony i nagrodzony. Różnie, to znaczy, bo to wszystko zależy od naszych zasobów materialnych. Jeżeli nie możemy obdarować wszystkich, to nie obdarowujemy nikogo. Staramy się to robić równo. Ustalamy to zawsze, rozmawiamy też z Radą Rodziców, z naszym samorządem uczniowskim, który bardzo prężnie działa, bo no, tutaj trzeba zachować też zdrowy rozsądek. Tak? Mamy równać w górę, a nie równać w dół. Generalnie to jest rola nas dorosłych, żeby to rozegrać tak, żeby nikt się nie czuł pominięty, skrzywdzony. W tym roku mamy oczywiście kolorowe paski dla uczniów. Uczniowie oprócz tego dostają dyplomy i są to dyplomy nie tylko właśnie za wyniki w nauce, ale również za te inne ich działania na terenie szkoły i nie tylko na terenie szkoły, bo staramy się też doceniać funkcjonowanie uczniów w środowisku, bo wiemy, że z tym troszeczkę kłopot jest. Więc formy nagród będą różne. Na pewno będzie nagroda, to są takie specjalne nagrody, dyplomy specjalne dla uczniów, którzy biorą na przykład udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur, tak? Bo są to dyplomy przesyłane nam przez organizatorów i w zależności od zajętego miejsca bywają też również nagrody rzeczowe, więc my wtedy oczywiście te nagrody wręczamy uczniom.
9: Mówiła Iwona Buchmiet, dyrektor szkoły.
3: Medycy apelują o zakładanie kasków przy jeździe hulajnogą elektryczną. Bez niego skutki wypadku nawet przy niewielkiej prędkości mogą być tragiczne. Urazy głowy i złamania to najczęstsze konsekwencje, z którymi spotykają się lekarze, ratownicy gorzowskiego szpitala przy Dekarta. Ostatnio trafiła tam 16-latka z Przytocznej. Jej stan się na szczęście poprawia. Są trzy zasady bezpiecznej jazdy na hulajnodze, mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik chirurgii dziecięcej.
11: Wypadki związane z urazami na hulajnogach to jest plaga. Praktycznie nie mamy tygodnia, żeby co najmniej kilku pacjentów nie było hospitalizowanych z różnego rodzaju urazami związanymi z jazdą na hulajnogach elektrycznych. Ja nie liczę nawet pacjentów, którzy są zaopatrywani ambulatoryjnie, którzy mają niewielkie urazy, złamania niewymagające leczenia operacyjnego. Ja mówię o pacjentach, którzy wymagają leczenia stricte szpitalnego, bardzo często operacyjnego. Przy czym z mediów, jak Państwo doskonale wiecie, są to dzieciaki, bo tak to trzeba określić, które nie przestrzegają absolutnie żadnych zasad. Bo wiemy jedno, hulajnoga jest dla ludzi, podobnie jak rower, jak wszelkie możliwe sporty. Ale każda tego typu aktywność powinna być prowadzona zgodnie z pewnymi zasadami. Wystarczy przejechać się przez duże, większe miasto, zobaczmy, ilu młodych ludzi, nie tylko młodych, dorosłych także jeździ bez kasku. Z pełną świadomością mówię tutaj o pladze tego typu urazów. Więc z tego miejsca chcielibyśmy zaapelować do młodych ludzi, ale także do ich rodziców, aby przestrzegali pewnych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Reasumując, możemy powiedzieć o tylko trzech zasadach, które by wystarczyły, żeby tych urazów było mniej. Po pierwsze, kask na głowie. Po drugie, nie jeździmy w 2 osoby, nie jeździmy w 3 osoby na hulajnodze. Widzimy sami niejednokrotnie na ulicach. Więc łatwo sobie wyobrazić, co się może stać przy nawet banalnym jakimś wjechaniu w niewielką dziurę. Ktoś wyjedzie, ktoś zajdzie drogę. Kolejna sprawa. Jak wiemy doskonale, aby jeździć hulajnogą elektryczną także czy rowerem, potrzebna jest znajomość przepisów ruchu drogowego. Apel do rodziców, także do służb mundurowych, uczulić młodzież na szkolenia, na wyrabianie kart rowerowych, na wyrabianie prawa jazdy kategorii tego A1, żeby ci młodzi ludzie, ruszając do ruchu, mieli jakieś choćby elementarne pojęcie o pewnych zasadach. Urazy głowy przede wszystkim. To jest niestety uraz dość dużą prędkością. Do tego dochodzi sprawa, jak wiemy o tym doskonale, zdejmowania tak zwanych ograniczników prędkości. Podobno to jest bardzo proste. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale podobno to jest bardzo łatwe. Być może zbyt łatwe. Hulajnogą powinno się poruszać z pewnymi zasadami, wyznaczone do tego miejscach i z pewną określoną prędkością. Niejednokrotnie sami, jako użytkownicy ruchu drogowego, widzimy, że ta prędkość jest zdecydowanie za duża. Więc urazy głowy i złamania. To dominuje zdecydowanie. Wiemy doskonale o przypadkach śmiertelnych po wypadkach z hulajnog w całej Polsce. Odpukać, dzięki Bogu, my takich urazów jeszcze nie mieliśmy, aczkolwiek dzieci, które leżały na stanie ciężkim, już takie były. Na szczęście wszyscy żyją.
3: Wojciech Brandt, ratownik SOR-u, nie popiera kupowania hulajnog, ale jest użytkownikiem jednośladów.
12: Tutaj sprawą na pewno niepokojącą jest fakt, że to głównie faktycznie dzieci nieletni w wieku, nie wiem, 10, 11, 12 lat ulegają wypadkom. Dlatego nasz apel tutaj, żeby jednak zwrócić uwagę, zwłaszcza u osób młodych, żeby dopilnować, żeby oczywiście to nie jest tak, że nie chcemy tych hulajnóg na drogach widzieć. To jest fajny sposób, szybki sposób, natomiast no, trzeba zabezpieczyć przede wszystkim tą głowę jakimś zabezpieczeniem typu kask, najlepiej ze zintegrowanym ochraniaczem na brodę. Hulajnogi są bardzo niebezpieczne dla dzieci, według mnie. Ja osobiście swoim dzieciom hulajnogi bym nie chciał kupić. Sam jeżdżę, natomiast no, staram się jeździć rozważnie, zgodnie z przepisami i zawsze w kasku, no, ponieważ no, ta głowa to jest rzeczywiście najbardziej niebezpieczna, narażona na urazy takie, które mogą dawać bardzo, bardzo niebezpieczne skutki na przyszłość.
3: Przypomnijmy, do 16 roku życia trzeba mieć na głowie kask, od 13 do 18 kartę rowerową lub prawo jazdy.
9: Tropikalny upał, zamknięty samochód zamienia się w piekarnik, pozostawienie w nim dziecka lub psa może skończyć się tragedią. Lubuscy policjanci apelują, żeby zwracać uwagę na parkingach, szczególnie przed centrami handlowymi. Jeżeli zauważymy dziecko albo psa w zamkniętym aucie, zgłośmy to na 112. Jeśli dziecko lub zwierzę są w złym stanie, nie bójmy się działać, mówi Tomasz Zgirski, zastępca komendanta lubuskiej policji.
13: My jako lubuska policja przygotowujemy się do najbliższego weekendu, który z prognoz wynika, że będzie bardzo upalny. W związku z powyższym na wstępie mam apel do wszystkich mieszkańców województwa i nie tylko, aby zwracać uwagę na otoczenie parkingów samochodowych przed centrami handlowymi, przed innymi obiektami, zwłaszcza, że w niedziela będzie handlowa, więc będzie wzmożony ruch przed tymi obiektami. I tutaj prosimy o zwrócenie uwagi na dzieci i zwierzęta pozostawione w samochodach, gdzie wiemy, że przy takiej temperaturze po kilkunastu minutach robi się bardzo gorąco i to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego. Oczywiście należy w takim przypadku wykonać niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki, telefon na numer alarmowy 112. Jeżeli byłaby sytuacja, że z okoliczności wynika, że jest bezpośrednie zagrożenie dla życia, no to wówczas każda osoba może w takim przypadku wybić szybę i zgodnie z przepisami nie ponosi wtedy odpowiedzialności karnej za uszkodzenie mienia.
9: Warto pamiętać, że pozostawienie dziecka w zamkniętym aucie jest karane. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, za zwierzę do 3 lat.
14: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego Męskiego Grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbała Gane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka podbija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać?
15: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
16: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
15: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć, i 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem, no i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
16: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku, w ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
17: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia, pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić cały projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
16: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
15: To się dopiero okaże. Ale też no wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
16: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi-singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
15: Wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
17: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
15: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
17: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. No też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
16: No piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje, wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
15: No, w sensie nas też osobiście też stresuje, bardzo stresuje i dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy gramy mały koncert, czy duży. Zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
16: Okej, no czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
17: tak, helikopterem.
16: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest w studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
18: Siema, stary, siema, chłopaki.
16: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź Ze Mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź Ze Mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
18: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. No, ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakoś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
16: Jasne.
18: W moim odczuciu.
16: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
15: Z tych dwóch kawałków to w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego jakby pikiem, a moje Bądź Ze Mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty bardziej indie i rock. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
17: Mia Wallace.
16: Okej.
17: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
15: I zmieniliśmy o 180
17: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba.
15: Tak,
17: była ona bardzo świeża.
15: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się
18: taki lekko drum and bassowy, no na pewno było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem, a zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bopowy trochę.
16: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bop, neo-boom-bop. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%. Natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji, czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
18: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który zagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle, no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
16: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
18: Yes, sir. Super, dziękuję.

0: mieliśmy bardzo, bardzo dużo wydarzeń, wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze i po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy jak na tej epce, mam wrażenie, i bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu, i wydaje mi się, że nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie, a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo no to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te co pozostały są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
1: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
2: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
1: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no chyba na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa. No ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
2: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka... właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
0: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie hip-hopowymi instrumentami, o tak bym to nazwał. I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
3: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze, i skupić się na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego budowania piosenki po kolei.
4: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
3: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8 miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami,

0: a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
1: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
2: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
3: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
3: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
2: Jako, tak.
3: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
2: Da się zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
3: Tak.
2: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
1: No to chyba
3: chociaż
1: w imieniu...
3: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
1: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
2: Bo ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
3: Tak.
2: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
3: Tak.
2: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
1: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
1: No takie irytujące, takie, że...
3: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
2: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
3: Dokładnie.
1: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
3: Tak. Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie? Ja jeszcze będę pobierać, dużo tej nauki, na pewno. Ale i to jest w jakimś takiej, no zazdrość to jest może duże słowo, jest
2: no
3: takie
2: tak
3: nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
1: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego SMS-a, bo my czasem mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. żyli bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda, a dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
0: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
4: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go cytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
5: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no... Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
6: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
4: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich wy, to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
5: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi?
6: To nie, ja na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
4: Okej.
6: Okay. No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
4: Okej.
6: Okay. Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
4: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i jesteś przykładem na to, że tak jest.
5: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
6: Tak, no, proszę.
4: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
6: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
5: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło i... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i I to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
4: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wy obrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
5: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest okay. na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że, mm-hmm. że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo mm-hmm. ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, mm-hmm. że ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
6: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
5: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, mm-hmm. jak to powiedzieć, takie żarówy, takie, mm-hmm. takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i mhm. jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób, mm-hmm, które tam się mm-hmm. znajduje.
4: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
6: Lubimy.
5: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
6: Przypadkowo. Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
4: Okej.
5: Okay. Nie było tak.
4: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest, no dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
5: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
6: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
5: W soundtracku.
6: W soundtracku to jest to...
5: Tego ha. To się nazywa... Jak się nazywa? Nie, Benny Hill? Jakoś... Pump it.
6: Yeah.
5: I... A Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
6: Przepraszam, Pulp Fiction.
5: Pulp Fiction. Pulp Fiction to ten, to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie kiedy chciała, więc tak znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
4: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szponcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
5: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
4: Okay.
5: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można mm-hmm. powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
4: Na jakiś czas
5: i...
6: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to tamto i tak, teraz
5: jesteśmy
6: już,
5: głodni. Teraz zawsze tak jest trochę, że projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
0: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańczem. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśka Zochacką, czy Dagwida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
7: Cześć, hej wszystkim.
8: Dobrze Cię widzieć.
7: Ciebie
8: robiłem wczoraj taką rozkminę. Właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko, odwołuje zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy Ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
7: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami
8: emocjami.
7: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy my grywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
8: Głosowali na głos dzieci.
7: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam. Mhm. I często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenia. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób i ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję, aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Mhm. Więc to jest taki taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
8: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
7: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat.
8: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
7: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
8: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
7: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
8: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku. Ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
7: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o nią, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
8: Mocne słowa.
7: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który po prostu... Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią i tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa, nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później na szeroką wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem, a właśnie jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
8: To prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat akurat nie można ci zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
7: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. Ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam mając 12 lat. Bardzo trudny utwór. Tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta... Chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas. Też, tak jak ci już mówiłam, grywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści. Więc dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
8: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
7: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, nawet
8: obył,
7: mój...
8: tak zwany?
7: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał te piosenki, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
8: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
7: tak, zgodzisz. Tak, zgodzę się z tym. Tak,
8: klaśnięcia.
7: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie tłumacz. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Nie znoszę tego.
0: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kasbałagan, Guzior, Jankle, Osia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla Was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla Was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
8: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
7: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
8: Dokładać, tak.
7: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
8: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
7: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
8: Od początku do końca.
7: Od początku do końca.
8: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy słuchamy piosenki Codzienność Pamiętaj Nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
7: tak,
8: do ciebie.
7: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
8: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
7: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... Nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
8: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
7: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
8: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
7: Nie otrzymałam.
8: Chyba o mnie.
7: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech Będzie Nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech Będzie Nam. Nie ma nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawbic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu
8: wyjazdy
7: nagramy.
8: Też są potrzebne.
7: Tak, oczywiście, że
8: one
7: są potrzebne.
8: Inspirują to jest,
7: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, co coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, to nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, o tutaj, to jak gra, pawbis na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym. Totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
8: okoliczności
7: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
8: Na to nie można być przygotowanym.
7: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
8: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
7: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
8: Jejku.
7: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
8: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
7: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
8: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
7: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13+5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu, w ogóle...
8: Tak, bez bram, nie ma szans, że mi przejdzie.
7: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki... To jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
8: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
7: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
9: Węgielek numer jeden.
7: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. Naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
9: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz te obawy?
7: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też 2 wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
9: Taka ostrożność, tak.
7: Taka, no dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy, no. Był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
9: usamodzielnić,
7: no.
9: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
7: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
9: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
7: Tak, on pisze teksty.
9: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
7: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się tak, bardzo tak. cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
0: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.

0: Duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
1: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
0: Podczas wizyty w Weskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
0: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4 pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Gorąco.

0: KFC.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza. Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
11: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
10: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
12: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
13: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: I po reklamie.
17: Gorzów na czasie. Znani i lubiani aktorzy na scenie letniej w Gorzowie. Co zaplanował na wakacje teatr Wojtek Hańczuk? Oto trochę szczegółów. Znanych nazwisk i wielkich gwiazd sceny na pewno nie zabraknie, obiecuje Jan Tomaszewicz, czy dyrektor teatru imienia Juliusza Osterwy.
18: Wydźwania Seniu, Koterski, Jurksztowicz, Adaś Bałdych, więc będzie się działo na scenie.
17: A w niedzielę na scenie letniej wystąpi Marek Zalewski Band w repertuarze piosenki m.in. Wodeckiego i Załuchy. Szczegóły na stronach teatru.
19: Muzyką się żyje.
4: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
8: No tak, nie ma castingu tak. Do męskiego grania. Znaczy, niestety.
19: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
20: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
8: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
4: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radio SK jest już dla was otwarta, ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni, takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa.
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No.
15: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
18: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
19: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii miał być nowy grill,
21: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Hipertania niedziela w Auchan.
24: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
27: Czy można powtórzyć pytanie?
26: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
27: Tak.
26: Brawo!
28: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
30: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę. Na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy. No rzeczywiście macie szalone pomysły. To prawda, na dowód tego dostałam też filmik. Oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę!
10: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega!
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Gorąco.

0: toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx, czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
8: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
7: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo Męskie Granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujcie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa!
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Zaczyna się!
10: Andrzej Piaseczny wystąpi na Starym Rynku w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00. W piątek i w sobotę zapraszamy na nocny szlak kulturalny. I też w piątek rusza cykl Dobry Wieczór Gorzów, czyli scena na Starym Rynku. Dziękujemy sponsorom GBS Gorzów, spółce Inneco oraz autoryzowanej sieci dealerskiej Autoklub. Sponsorem głównym cyklu jest PGE Energia Ciepła SA. Stary Rynek, nowa energia. Do zobaczenia!
11: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
12: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza. Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo. Aktywnie i z klimatem.
13: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
12: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
14: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: To będzie ostatnia reklama. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
13: RTV EUR AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Gorzów na czasie.
5: Gorzowska Wartownia dla Młodych w wakacyjne piątki. Zaplanowano jeszcze 4 wydarzenia w Formule 15+. Chodzi o roczniki 2011, 10 i 9. Za nami pierwszy wystąpili Fabijański w Fafaku, a w namiocie odbyła się szkolna dyska 2001. Kolejne koncerty dla osób niepełnoletnich odbędą się 17 lipca Kara, Peach Racer, 31 lipca Pich Sojna Number, 14 sierpnia Wadstoja oraz 28 sierpnia. Szczegóły na Facebooku Wartowni.
6: Muzyką się żyje. SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20 to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rapstacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rapstacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagany, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza z Duńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie, na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć, Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Masz furę, rozbiłeś furę, a celi

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Gastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
7: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcę, żeby ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak. No dobrze, uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna paruwa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MallMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
19: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos
18: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali dosłownie Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zako Power. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
1: Ale paruwa, co?
18: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pot z czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja wam zagram hicior, który was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej. Jak zimny napój. Tak

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, ty Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shim za zadami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Hipertania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo. Aktywnie i z klimatem.
11: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
10: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: I po reklamie.
19: Gorzów na czasie.
20: Takie upały aż prosi się, żeby spędzić czas nad wodą, a że wokół Gorzowa mamy kilka jezior, więc warto wybrać się na przykład do Kłodawy. Tam co prawda oficjalnie sezon rusza w poniedziałek, ale już teraz wszystko jest przygotowane, piasek wymieniony, kąpielisko oczyszczone, można pływać i plażować. Podobnie w Karninie, tym bardziej, że w tym roku jest za darmo. Tradycyjnie zaprasza ośrodek w Nierzymiu. Pamiętajcie tylko o kremie do opalania, jakiejś czapce i obowiązkowo butelce z wodą.
21: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
22: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
21: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
23: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
21: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
2: Koza gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowi polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. SK dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa.
12: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Zaczyna się!
16: Andrzej Piaseczny wystąpi na Starym Rynku w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00. W piątek i w sobotę zapraszamy na nocny szlak kulturalny. I też w piątek rusza cykl Dobry Wieczór Gorzów, czyli scena na Starym Rynku. Dziękujemy sponsorom GBS Gorzów, spółce Inneco oraz autoryzowanej sieci dealerskiej Autoklub. Sponsorem głównym cyklu jest PGE Energia Ciepła SA. Stary Rynek, nowa energia. Do zobaczenia!
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
18: Oh.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
24: I po reklamie.

0: wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hello to Wimbledon.
8: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
9: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
8: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
13: Już teraz pomyślę o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
14: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Dostaniesz coś za świadectwo?
16: No raczej, rabat od Media Expert.
15: Wow, też chcę!
16: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
15: Mega!
17: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.
18: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w Zachodniopomorskiem. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
19: Wykonaliśmy na niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
18: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
20: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosówki i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip, hip, hurra, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru, ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy, posłuchajcie.
1: To zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, ej, zaczynają się
2: kuraki. Nie ma, nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No, no właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział. No. Ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować.
2: Tak, tak.
0: Ale zrobię. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo. Super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj się.
2: Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie.
0: Hej. Dobrej, heja, hej. Dobrego popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gorąco?

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Tania niedziela w Auchan.
14: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
17: I po reklamie.
18: Gorzów, Nierzym, Glinik, Karnin, Kłodawa, podgorzowskie kąpieliska czekają, korzystajcie z nich, a przy okazji można się nieźle pobawić. Wojtek Hańczuk, mam dla Was jedną propozycję. Poniedziałek na plaży w Kłodawie, wielka impreza na rozpoczęcie lata, naprawdę będzie się sporo działo od godziny 15. Najpierw wiele atrakcji dla dzieci, konkursy i zabawy, później mecz, siatkówkę, a o godzinie 19 na plaży koncert. Impreza nad jeziorem w Kłodawie na plaży w poniedziałek od godziny 15.
19: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
20: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
19: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
21: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Bolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Shakira w Radiu SK. Hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
9: SK, nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
15: Ale handlowa, Marian, handlowa.
14: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
15: No.
16: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
17: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hipertania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
6: Wiadomo, że codziennie niskie

0: z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gorąco.

0: zaopatruje was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne na co was stać to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: przez aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: I po reklamie.
18: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
19: No to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
20: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
19: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: A mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wy dajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Natalia?
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radio SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kaigo już teraz.

0: Dwójka i Tipery w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices, już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Od temperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: promocja.
1: No cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku i zgarnij 1000 zł na smaczki. SK. Nakarmi ci pieska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga, uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
2: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
3: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
7: I po reklamie. Gorzów na czasie.
8: To będzie nocne ściganie. Upały sprawiły, że niedzielny mecz GZ Stali z Unią Leszno w PGE Ekstralidze Żużlowej zacznie się o 21:00. Jeżeli gorzowianie wygrają za 3 punkty, będą bliżej awansu do najlepszej czwórki ligi. Stal pojedzie bez kontuzjowanego Holdera. W Unii zabraknie Kołodzieja. Tropikalna aura i zmiany w godzinach meczów żużlowych. To PGE Ekstraliga poinformowała, że w związku z upałami dzisiaj pojedynki odbędą się później. Później startował też Falubas po 19:00 z Motorem Lublin.
9: Zbliża się 18:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka, strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się 2 samochody, 1 osoba zginęła, 3 są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12:00. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Od tego ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
22: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
23: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary!
4: Fundary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Hello to Wimbledon.
15: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
16: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
15: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ach, ta drżąca powieka.
19: I ten nocny skurcze łydek.
18: Biorę magnez i nie czuję efektu.
20: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
21: I po reklamie.
22: Ja się stałem.

0: Wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Gorzów.
1: Reklama.
2: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: Dończyk News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce. Między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel. Kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię. Przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kaz Bałagan, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
2: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Słuchaj, tak.
2: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, potwierdzam. Będę.
2: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
2: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no. I wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina do ciebie.
2: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
2: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... Niezwiązkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
1: ale... A myślisz, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
2: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale... No, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
2: Nie otrzymałam.
1: To chyba o mnie.
2: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I No i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawbic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu nagramy.
1: Też są potrzebne.
2: Tak, oczywiście, że
1: one
2: są potrzebne.
1: Inspirują to jest,
2: dokładnie. I to
1: w czasie.
2: Nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, to coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, to nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, tutaj to jak gra, Pawbic na gitarze, a ja śpiewam. No co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i ja akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie wydarzyły się przykre
1: okoliczności
2: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
2: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
2: No zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
2: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
2: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
2: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13+5, że nie chcemy tacy być, wszystko super, motylki w brzuchu, w ogóle
1: Tak, bez dram nie ma szans, że mi przejdzie.
2: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
2: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek numer jeden.
2: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez Słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
2: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też, na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle, w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też 2 wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
2: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
2: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
2: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę, nie wiem, czy to do ciebie dotarło i Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu, tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
2: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać, tak, chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki, dobre słowo. Tutaj patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
2: Tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki, no ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
0: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
3: SK Gorzów News.
0: Wysoka temperatura na dworze mocno determinuje nasze życie. Są rzeczy, o których trzeba pamiętać. Będziemy Wam o nich przypominać w naszym magazynie. Na początek jednak zajrzymy do Domu Pomocy Społecznej numer 2 przy ulicy Walczaka. Co tam dzieje się po pożarze? To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK.
4: Mieszkańcy gorzowskiego DPS-u na powrót do siebie muszą poczekać kilka dni. Środowy pożar w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Walczaka spowodował konieczność ewakuacji 70 pensjonariuszy. Osoby wymagające specjalistycznej opieki trafiły do drugiego gorzowskiego DPS-u. Pozostali zostali tymczasowo ulokowani w placówkach w Kamieniu Wielkim i Skwierzynie. Sam obiekt nie uległ poważnym uszkodzeniom, ale trzeba go sprawdzić, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
5: Najważniejsza informacja jest taka, że wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej numer 2 są bezpieczni. Pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony przez Straż Pożarną, natomiast z uwagi na zadymienie budynku konieczna była ewakuacja pensjonariuszy. Ta akcja przebiegła bardzo sprawnie dzięki współpracy strażaków, pogotowia, policji, pracowników miejskich jednostek oraz domów pomocy społecznej. Osoby wymagające najbardziej specjalistycznej opieki trafiły do domów pomocy społecznej numer 1 w Gorzowie. Pozostali zostali tymczasowo ulokowani w zaprzyjaźnionych placówkach, m.in. w Kamieniu Wielkim, a także w miejskich jednostkach, takich jak Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Gorzowie, czy też Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Dzisiaj podjęliśmy również decyzję o przeniesieniu kilku osób ze Skwierzyny, gdzie trafiły do tamtejszego DPS-u, bliżej Gorzowa, tak aby ułatwić rodzinom kontakt z bliskimi. Zostaną one zakwaterowane w nowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym. To obiekt, który jest już przygotowany do przyjęcia mieszkańców i pozwoli zapewnić im bardzo dobre warunki pobytu do czasu zakończenia wszystkich procedur. Sam budynek DPS numer 2 nie uległ poważnym uszkodzeniom, ale teraz konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych kontroli technicznych, sprawdzenie instalacji oraz doprowadzenie obiektu do pełnej gotowości po akcji gaśniczej. Potrwa to jeszcze kilka dni. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych potwierdzeń bezpieczeństwa mieszkańcy będą mogli wrócić do swojej placówki. Dziś najważniejsze jest jednak to, że nikt nie ucierpiał, a wszystkim pensjonariuszom od pierwszych chwil zapewniono opiekę i bezpieczne miejsce. I ta akcja pokazuje również, jak ważna jest współpraca wszystkich służb i instytucji. Dzięki temu w sytuacji kryzysowej udało się zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i zachować ciągłość opieki nad osobami, które najbardziej jej potrzebują.
4: Przypomnijmy, pożar wybuchł w placówce w środowy wieczór. W jednym z pomieszczeń gospodarczych zapaliły się odpady. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
6: Rosną szanse na serwisowanie pociągów w Gorzowie. Wszystko przez kłopoty z bazą w Czerwieńsku. Sprawę ustanowienia punktu obsługi taboru pilotuje Gorzowskie Stowarzyszenie Komunikacja.org. Kilka miesięcy temu apelowali do marszałka województwa lubuskiego, żeby ustanowił punkt serwisowy w Gorzowie. Marszałek odmówił, twierdząc, że wystarczy jedna baza w Czerwieńsku. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia sprawy z bazą w Czerwieńsku się komplikują, a to oznacza wzrost szans dla takiego obiektu na północy, mówi Tomasz Drost ze Stowarzyszenia Komunikacja.org.
7: Sytuacja jest dynamiczna, powiedziałbym, ponieważ no, nie wszystkie założenia idą u pana marszałka tak, jakby to może sobie życzył, dlatego że ten punkt w Czerwieńsku miał być oparty o istniejącą bazę PKP Cargo, ale okazuje się, że chyba te rozmowy skończą się niczym i nie będzie takiej możliwości, żeby lubuski transport oparł się o PKP Cargo, musiałby swój punkt serwisowy budować od podstaw, a to już kompletnie zmienia postać rzeczy, ponieważ jednym z argumentów było to, że tam już wszystko jest, tylko należy no, jakby przejąć, dofinansować. Już nie ma tego argumentu, no bo tak jak mówię, najpewniej trzeba będzie od zera budować, więc teraz sytuacja się trochę zmieniła. Sytuacja jest taka, że dostaliśmy odpowiedź oczywiście, ale ponownie argumenty zebraliśmy swoje jeszcze bardziej, żeśmy przekonująco w naszym mniemaniu napisali kolejne pismo, no i czekamy teraz na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Przy czym no, urząd się przyznał, że oni dopiero opracowują plan transportu dla województwa lubuskiego, no więc pytanie, dlaczego dostaliśmy negatywną odpowiedź, skoro tego planu nie mieli, więc nie mieli wizji, my jakąś tam mieliśmy, nam wyszło w ten sposób. No i do końca czerwca ma być jakby ten plan opracowany i wtedy być może inaczej spojrzą w Urzędzie Marszałkowskim i może być inny klimat do rozmowy.
8: Czyli to pismo, kiedy Państwo wysłaliście?
7: My wysłaliśmy już chyba z 3 tygodnie temu, ale no to nie naciskamy, że mają natychmiast odpowiedzieć, bo wiadomo, jeżeli opracowują jakieś dokumenty, no to niech je dobrze opracują, niech przeanalizują i wtedy jakby udzielą odpowiedzi, no bo takie odpowiadanie na zasadzie odepchnięcia tematu nie jest w moim przekonaniu właściwym rozwiązaniem, tym bardziej, że województwo nie jest jakieś wielkie. Myślę, że można bardzo dobrze tutaj opracować taki plan transportowy i połączyć to jeszcze z siecią autobusową. I myślę, że może mieć bardzo dobry transport, tak jak w innych województwach. Jest on wizytówką regionów, czemu nie bluzkim.
6: Stowarzyszenie Komunikacja Ork kilka tygodni temu wysłało kolejne pismo do marszałka w sprawie ustanowienia punktu serwisowego w Gorzowie. Póki co odpowiedź jeszcze nie padła. Nagradzać za wyniki w nauce czy nie? Dyskutują o tym ministra edukacji i rzeczniczka praw dziecka. W Gorzowie szkoły podchodzą do tego w różny sposób. W 20 zrezygnowano z wręczania książek jako nagród za dobre wyniki w nauce. W szkole podstawowej nr 16 będzie po staremu, czyli upominek dla najlepszych. Tego chcieli rodzice. W 13 w każdej klasie decyduje wychowawca razem z rodzicami. W SP nr 1 są kolorowe świadectwa. Obok czerwonych pasków za oceny z przedmiotów są świadectwa z paskami zielonymi, niebieskimi, żółtymi za sukcesy sportowe, ambicje, optymizm.
9: My już kolejny rok rozdajemy uczniom kolorowe świadectwa, czyli świadectwa z kolorowymi paskami. Czerwony kolor paska jest zarezerwowany dla uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki edukacyjne, bo nie ma powodu, żeby ich nie doceniać za to. Natomiast mamy kilka innych kolorów, którymi doceniamy inne zdolności, umiejętności lub talenty naszych uczniów. Także u nas każdy uczeń dostaje od nas informację zwrotną, że nie tylko wyniki edukacyjne, bo nie każdy jest w stanie osiągnąć wysokie wyniki edukacyjne, ale my bardzo staramy się nie przegapić innych talentów i zdolności naszych uczniów. Czyli u nas każdy uczeń zostanie zauważony, doceniony i nagrodzony. Różnie, to znaczy, bo to wszystko zależy od naszych zasobów materialnych. Jeżeli nie możemy obdarować wszystkich, to nie obdarowujemy nikogo. Staramy się to robić równo. Ustalamy to zawsze, rozmawiamy też z Radą Rodziców, z naszym samorządem uczniowskim, który bardzo prężnie działa, bo no, tutaj trzeba zachować też zdrowy rozsądek. Tak? Mamy równać w górę, a nie równać w dół. Generalnie to jest rola nas dorosłych, żeby to rozegrać tak, żeby nikt się nie czuł pominięty, skrzywdzony. W tym roku mamy oczywiście kolorowe paski dla uczniów. Uczniowie oprócz tego dostają dyplomy i są to dyplomy nie tylko właśnie za wyniki w nauce, ale również za te inne ich działania na terenie szkoły i nie tylko na terenie szkoły, bo staramy się też doceniać funkcjonowanie uczniów w środowisku, bo wiemy, że z tym troszeczkę kłopot jest. Więc formy nagród będą różne. Na pewno będzie nagroda, to są takie specjalne nagrody, dyplomy specjalne dla uczniów, którzy biorą na przykład udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur, tak? Bo są to dyplomy przesyłane nam przez organizatorów i w zależności od zajętego miejsca bywają też również nagrody rzeczowe, więc my wtedy oczywiście te nagrody wręczamy uczniom.
6: Mówiła Iwona Buchmiet, dyrektor szkoły.
4: Medycy apelują o zakładanie kasków przy jeździe hulajnogą elektryczną. Bez niego skutki wypadku nawet przy niewielkiej prędkości mogą być tragiczne. Urazy głowy i złamania to najczęstsze konsekwencje, z którymi spotykają się lekarze i ratownicy gorzowskiego szpitala przy Dekarta. Ostatnio trafiła tam 16-latka z Przytocznej. Jej stan się na szczęście poprawia. Są trzy zasady bezpiecznej jazdy na hulajnodze, mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik chirurgii dziecięcej.
10: Wypadki związane z urazami na hulajnogach to jest plaga. Praktycznie nie mamy tygodnia, żeby co najmniej kilku pacjentów nie było hospitalizowanych z różnego rodzaju urazami związanymi z jazdą na hulajnogach elektrycznych. Ja nie liczę nawet pacjentów, którzy są zaopatrywani ambulatoryjnie, czy mają niewielkie urazy, złamania nie wymagające leczenia operacyjnego. Ja mówię o pacjentach, którzy wymagają leczenia stricte szpitalnego, bardzo często operacyjnego. Przy czym z mediów, jak Państwo doskonale wiecie, są to dzieciaki, bo tak to trzeba określić, które nie przestrzegają absolutnie żadnych zasad. Bo wiemy jedno, hulajnoga jest dla ludzi, podobnie jak rower, jak wszelkie możliwe sporty. Ale każda tego typu aktywność powinna być prowadzona zgodnie z pewnymi zasadami. Wystarczy przejechać się przez duże, większe miasto, zobaczmy, ilu młodych ludzi, nie tylko młodych, dorosłych także jeździ bez kasku. Z pełną świadomością mówię tutaj o pladze tego typu urazów. Więc z tego miejsca chcielibyśmy zaapelować do młodych ludzi, ale także do ich rodziców, aby przestrzegali pewnych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Reasumując, możemy powiedzieć o tylko trzech zasadach, które by wystarczyły, żeby tych urazów było mniej. Po pierwsze, kask na głowie. Po drugie, nie jeździmy w dwie osoby, nie jeździmy w trzy osoby na hulajnodze. Widzimy sami niejednokrotnie na ulicach. Więc łatwo sobie wyobrazić, co się może stać przy nawet banalnym jakimś wjechaniu w niewielką dziurę. Ktoś wyjedzie, ktoś zajedzie drogę. Kolejna sprawa. Jak wiemy doskonale, aby jeździć hulajnogą, elektryczną także, czy rowerem, potrzebna jest znajomość przepisów ruchu drogowego. Apel do rodziców, także do służb mundurowych, uczulić młodzież na szkolenia, na wyrabianie kart rowerowych, na wyrabianie prawa jazdy kategorii tego A1, żeby ci młodzi ludzie, ruszając do ruchu, mieli jakieś choćby elementarne pojęcie o pewnych zasadach. Urazy głowy przede wszystkim. To jest niestety uraz dość dużą prędkością. Do tego dochodzi sprawa, jak wiemy o tym doskonale, zdejmowania tak zwanych ograniczników prędkości. Podobno to jest bardzo proste. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale podobno to jest bardzo łatwe. Być może zbyt łatwe. Hulajnogą powinno się poruszać z pewnymi zasadami, wyznaczone do tego miejscach i z pewną określoną prędkością. Niejednokrotnie sami, jako użytkownicy ruchu drogowego, widzimy, że ta prędkość jest zdecydowanie za duża. Więc urazy głowy i złamania. To dominuje zdecydowanie. Wiemy doskonale o przypadkach śmiertelnych po wypadkach z hulajnog w całej Polsce. Odpukać, dzięki Bogu, my takich urazów jeszcze nie mieliśmy, aczkolwiek dzieci, które leżały na stanie ciężkim, już takie były. Na szczęście wszyscy żyją.
4: Wojciech Brandt, ratownik SOR-u, nie popiera kupowania hulajnog, ale jest użytkownikiem jednośladów.
11: Tutaj sprawą na pewno niepokojącą jest fakt, że to głównie faktycznie dzieci nieletni w wieku, nie wiem, 10, 11, 12 lat ulegają wypadkom. Dlatego nasz apel tutaj, żeby jednak zwrócić uwagę, zwłaszcza u osób młodych, żeby dopilnować, żeby oczywiście to nie jest tak, że nie chcemy tych hulajnog na drogach widzieć. To jest fajny sposób, szybki sposób, natomiast no, trzeba zabezpieczyć przede wszystkim tą głowę jakimś zabezpieczeniem typu kask, najlepiej ze zintegrowanym ochraniaczem na brodę. Hulajnogi są bardzo niebezpieczne dla dzieci, według mnie. Ja osobiście swoim dzieciom hulajnogi bym nie chciał kupić. Sam jeżdżę, natomiast no, staram się jeździć rozważnie, zgodnie z przepisami i zawsze w kasku, no, ponieważ no, ta głowa to jest rzeczywiście najbardziej niebezpieczna, narażona na urazy takie, które mogą dawać bardzo, bardzo niebezpieczne skutki na przyszłość.
4: Przypomnijmy, do 16 roku życia trzeba mieć na głowie kask, od 13 do 18 kartę rowerową lub prawo jazdy.
6: Tropikalny upał, zamknięty samochód zamienia się w piekarnik, pozostawienie w nim dziecka lub psa może skończyć się tragedią. Lubuscy policjanci apelują, żeby zwracać uwagę na parkingach, szczególnie przed centrami handlowymi. Jeżeli zauważymy dziecko albo psa w zamkniętym aucie, zgłośmy to na 112. Jeśli dziecko lub zwierzę są w złym stanie, nie bójmy się działać, mówi Tomasz Zgirski, zastępca komendanta lubuskiej policji.
12: My jako lubuska policja przygotowujemy się do najbliższego weekendu, który z prognoz wynika, że będzie bardzo upalny. W związku z powyższym na wstępie mam apel do wszystkich mieszkańców województwa i nie tylko, aby zwracać uwagę na otoczenie parkingów samochodowych przed centrami handlowymi, przed innymi obiektami, zwłaszcza, że w niedziela będzie handlowa, więc będzie wzmożony ruch przed tymi obiektami. I tutaj prosimy o zwrócenie uwagi na dzieci i zwierzęta pozostawione w samochodach, gdzie wiemy, że przy takiej temperaturze po kilkunastu minutach robi się bardzo gorąco i to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego. Oczywiście należy w takim przypadku wykonać niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki, telefon na numer alarmowy 112. Jeżeli byłaby sytuacja, że z okoliczności wynika, że jest bezpośrednie zagrożenie dla życia, no to wówczas każda osoba może w takim przypadku wybić szybę i zgodnie z przepisami nie ponosi wtedy odpowiedzialności karnej za uszkodzenie mienia.
6: Warto pamiętać, że pozostawienie dziecka w zamkniętym aucie jest karane. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, za zwierzę do 3 lat.
3: SK Gorzów News.
4: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną trójka radiowych gości, młodych, utalentowanych, bo z wielkim sukcesem, Łukasz, Adam i Tymoteusz, pierwsze LO w Gorzowie. Witam Was serdecznie.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: No chłopaki, no gratuluję, bo tutaj już mieszkańców poinformowaliśmy, ale teraz właśnie opowiemy dokładnie o całym wydarzeniu. Zajęliście drugie miejsce w ogólnopolskim programie, konkursie związanym właśnie z Formułą 1, z bolidem. Tworzyliście miniaturę, no i sukces. Drugie miejsce, ja myślę, to jest niesamowity wynik.
13: Tak, czujemy ogromną radość i dumę, że nam się udało po 6 miesiącach ciężkiej i systematycznej pracy.
4: Słuchajcie, powiedzcie mi tak, może o zawodach samych opowiedzmy, bo jeszcze o bolida zapytam, jak to wszystko się tam poukładało, ale właśnie o te same zawody. Opowiedzcie trochę, jak to było, jak w ogóle ta cała otoczka.
13: Przede wszystkim my wyruszyliśmy w podróż do Łodzi, w której odbywały się te zawody, na dzień przed zawodami. Jechaliśmy tam busem z całym sprzętem, mieliśmy zapewniony nocleg, a rano musieliśmy stawić się w hali Fabryki Nauki i Rozrywki w Łodzi, gdzie zarejestrowaliśmy się i przystąpiliśmy do budowy naszego stanowiska Pit Display.
4: A co to znaczy budowy stanowiska? Co trzeba było zrobić?
13: Pit Display to przede wszystkim taka wystawiennicza ścianka reprezentująca nasz zespół. Były do dyspozycji dwie ławki. Wokół nich można było rozstawić ścianki.
4: Ale je przygotowaliście wcześniej i zabieraliście ze sobą?
13: Wszystko mieliśmy przygotowane wcześniej. Na miejscu musieliśmy je tylko odpowiednio poskładać, ponieważ w transporcie no, one musiały być trochę rozłożone, żeby się zmieściły.
4: I co na tych ściankach było?
13: Tam był proces budowy naszego bolidu. Były rzeczy związane z marketingiem, z naszą marką. Przede wszystkim było nasze ogromne logo oraz zdjęcie finalnego bolidu, które przygotowaliśmy.
4: No właśnie, bo kupę pracy to Was kosztowało, bo to wszystko też było oceniane, było brane pod uwagę, rozumiem, w ocenie właśnie całościowego przygotowania.
14: Tak, budowa tego stoiska, no to była jedna z kategorii sędziowskich, których było bodajże 6 albo 7, nie pamiętam teraz, więc no nie było to może jakoś dużo punktów w porównaniu do całości, no ale jednak gdzieś tam punkty do punktów i udało się uzyskać taki wynik, jak się udało.
4: No właśnie, bo ile w ogóle punktów zdobyliście?
14: Tego jeszcze nie wiemy, bo wszystkie karty sędziowskie, które zostały wypełnione podczas eventu przez sędziów, zostaną dostarczone zespołom do końca tygodnia, tak jak przekazują organizatorzy, więc dopiero wtedy będziemy mogli gdzieś tam przeanalizować to, gdzie straciliśmy trochę punktów, co możemy jeszcze poprawić przed wyjazdem na finały światowe, więc tutaj jeszcze będziemy myśleć nad tym i to analizować.
4: Jasne. To dobra, rozłożyliście stanowisko, już gotowi i co dalej? Właśnie już później co? Te wyścigi? Właśnie jak to wyglądało?
13: Po rozłożeniu tych stanowisk około godziny 9:30, a warto zaznaczyć, że przybyliśmy chwilę przed 8, więc trochę to zajęło, rozłożenie wszystkiego i zarejestrowanie się. Rozpoczęły się pierwsze rywalizacje. Każdy zespół został przed zawodami poinformowany, o której godzinie ma daną kategorię ocenianą. Nie było tak, że w jednym momencie wszystkie zespoły na przykład miały wyścigi.
4: Bo powiedzmy, że było 20 ekip, tak?
13: Było równo 20 ekip, gdzie w ogóle warto dodać, że zapisało się 38 zespołów w styczniu, a na zawody dotarło jednak jedynie 20 z nich.
4: Najlepsi z najlepszych, jak to mówią, zdeterminowani i tacy, co właśnie, że tak powiem, osiągają cele.
13: Tak, ale wracając tutaj do tych właśnie, do tej organizacji tego, no to my zaczęliśmy naszą ocenę od strony inżynierii. To znaczy na początku sędziowie oceniali nas na podstawie przygotowanego dokumentu technicznego, ściśle związanego z bolidem i z tym, co wokół niego zrobiliśmy.
4: Tymoteusz, to teraz twoja część. Właśnie opowiedz, jak to przygotowanie. Przed waszym wyjazdem mówiliśmy o tym, ale to, wiecie, jak już jest gotowe, to już zupełnie inaczej wygląda.
15: Tak, no inżynieryjna część naszej pracy na pewno zajęła nam najwięcej. Mimo wszystko ocenia się cały zespół, ale znaczną większość zabiera, czy to sam wyścig, ale włącznie z projektowaniem auta i wszystkimi innymi dookoła inżynieryjnymi tematami. Na pewno bardzo, bardzo dużo czasu poświęciliśmy na to. Przygotowaliśmy się też najlepiej na przedstawienie, czy to naszych procesów myślenia lub pracy podczas inżynierii, czy to właśnie z samym projektem auta, który okazał się być naprawdę dobry i pomimo tego, że najszybsi nie byliśmy, to jesteśmy z niego jak najbardziej zadowoleni.
4: A powiedz mi trochę, bo tak, macie drużynowe koszulki, to jest czerwień, granat, czy grafit, czy czarny, bo tak trudno mi to określić.
13: Ja zajmowałem się kolorystyką, tak. Ja zajmowałem się kolorystyką, tak, posiadamy trzy główne nasze zespołowe

0: Panie jakoś szczególnie się nie wyróżniało, ale też nie było przed zawodami czasu dokładniej to robić.
1: Tak, bo lakierowanie było bardzo minimalistyczne, ponieważ i tak w to celowaliśmy, jednak na początku przy projektach na bolidzie pojawiały się czerwone elementy, jednak ostatecznie ze względu na jakość wykończenia, którą próbowaliśmy osiągnąć, jak i na zabezpieczenie wszelkiego bolidu poprzez farbę przed jakimiś wypadkami, cały czarny projekt okazał się najlepszym wyjściem i wybraliśmy go, co mimo, że nie był on jakiś, nie rzucał się jakoś bardzo w oczy, to i tak wyglądał bardzo, bardzo ładnie.
2: To powiedz mi teraz, Mateusz, w kontekście takim, jak on wyglądał właśnie? Co tam zostało jakby użyte z materiałów? Bo wiem, że ten jakby silnik był dla każdego taki sam, to organizatorzy tutaj zabezpieczali, co już też wcześniej mówiliście. Na czym się skupiliście? Jakie tam kształty użyliście?
1: To tutaj akurat pięknie się łączy, bo zarówno przy naszym malowaniu, jak i projekcie bardzo poszliśmy w taką prostotę, bo szybko okazało się, że jakieś skomplikowane kształty, które możemy zobaczyć przy innych projektach pojazdów, jak na przykład samych bolidów Formuły 1, nie działają aż tak dobrze przy skali, na której my działamy. Pomimo wszystko jest to bardzo lekki, mały pojazd i bardzo krótki czas przejazdu. Więc można zobaczyć to w naszym bolidzie, że większość kształtów jest efektywna i bardzo prosta do wykonania, a niekoniecznie wygląda jak coś, co zobaczylibyśmy na przykład na jakichś statkach kosmitów, bo poszliśmy w proste kształty i to było dla nas najważniejsze.
2: Ale prosty kształt to jest taki opływowy, taki owalny, właśnie bez żadnych jakichś kantów, bez przykładowo jakichś załamań, bo ja szczerze mówiąc nie widziałam ani fotki, ani ten, bo już wiadomo, już możecie pokazywać, bo wiadomo, że przed wyścigiem to jest jakby tajemnica, jak wygląda bolid, żeby wiadomo, inni nie mogli podpatrzeć. Czy to jest w tą stronę, czy nie?
1: Szczerze mówiąc, to zależy od tego, na którą część bolidu się patrzymy, ponieważ właśnie na przykład tylnie skrzydło jest kształtem najbardziej opływowym i najmniej wywierającym najmniejszy opór, jaki mogliśmy wybrać, a na przykład z drugiej strony przednie skrzydło jest kształtem większym, masywniejszym, trochę mniej opływowym, jednak z drugiej strony jego zadaniem jest jak najbardziej wyprzeć powietrze sprzed przednich kół. Dlatego też jego cel, jak i projekt znacznie się różnią od tylnego skrzydła.
2: A możemy to do czegoś porównać? Jakbyś miał na przykład do czegoś porównać, do jakiegoś, no nie wiem, czy pojazdu, czy jakiegoś przedmiotu, no nie wiem, żeby coś trochę tak, no wiecie, słuchaczom unaocznić, że tak powiem.
1: No tak, przednie skrzydło, to jak najlepiej można to sobie wyobrazić, to skończyło się na nas, będąc zwykłym tak naprawdę trójkątem, patrząc od boku. Jest to naprawdę nieskomplikowany kształt, bardzo łatwo sobie go wyobrazić, zwykły tak naprawdę.
2: Tak podpytuję, no bo wiadomo, że słuchacze, tu wyobraźnia działa, tak? Czy bardziej mi chodziło jakby o całość, czy on może coś przypominać?
0: Tutaj może ja się wypowiem, że zachęcamy po prostu do zobaczenia tego bolidu na naszych mediach społecznościowych, ponieważ nie da się słowami opisać, jak on wygląda. Są tam zastosowane różne kształty i po prostu to trzeba zobaczyć. Także zapraszamy na media społecznościowe Hyperline RT na Instagramie przede wszystkim. Tam jest wstawiony bolid.
2: No i słuchajcie, dobra. No i teraz byliście tak podzieleni, rozumiem, na grupy, żeby startować w tych wyścigach. Jak to wyglądało?
3: Generalnie jeśli chodzi o same wyścigi, to organizatorzy podzielili zespoły na pary z uwagi na to, że tor były dwa miejsca na bolidy po przeciwnych stronach, więc każdy zespół miał cztery przejazdy, jeden na prawym torze, drugi na lewym torze i generalnie liczył się średni czas tych wszystkich
2: przejazdów.
3: Tak, jeśli dobrze pamiętam, w regulaminie został odrzucony najsłabszy, najlepszy

0: wyciągnięta średnia arytmetyczna z tych dwóch środkowych czasów przejazdu, więc gdzieś tam no, te skrajności były też odrzucane. Mimo tego, że jakby ścigaliśmy się razem w tym samym momencie z inną drużyną, to wynik tego, czy my byliśmy szybsi, czy oni byli szybsi, nie miał żadnego znaczenia później takiego porównawczego do punktacji. Liczyły się te średnie czasy, więc tutaj bardziej taki element trochę, żeby dodać adrenaliny może.
1: Rozumiem. A wasz wynik waszego bolida to był który ogólnie? Macie takie informacje?
2: W tabeli był 8 tych przejazdów, natomiast tutaj trzeba by było odrzucić jeszcze jakby jeden zespół z zagranicy, który nie brał udziału w naszych konkurencjach i no, te ich punkty nie były zliczane tak jak nasze, więc tutaj no, można powiedzieć, że 7. Natomiast na zawodach też była nagroda za najszybszy bolid. I tutaj nie wygrywał zespół, który miał faktycznie najszybszy czas przejazdu, natomiast wygrywał zespół, którego bolid był dodatkowo w pełni zgodny z regulaminem. Także tutaj, jeżeli jakiś zespół naruszył zasady regulaminu, jemu oczywiście zostały odjęte punkty na podstawie właśnie tego regulaminu i przewidzianych kar, a nagrodę otrzymywał zespół, który w 100% zrobił wszystko tak, jak należy.
0: Dlatego też z tego względu ciężko nam jest stwierdzić, który biorąc pod, zakładając, że jest w pełni regulaminowy, bo to projektowaliśmy go w zgodności ze wszystkim i został on kilka razy sprawdzony, natomiast no, nie możemy mieć w tym momencie 100% pewności, że sędziowie się do czegoś nie przyczepi, ale zakładając, że wszystko jest ok, no to ciężko jest nam tutaj powiedzieć, bo nie wiemy dokładnie, które drużyny z tych przed nami miały gdzieś coś nie tak. Na pewno dwie, a czy więcej, to tutaj ciężko jest coś powiedzieć.
1: Rozumiem. Kiedy te jakby wyniki będą już podane do wiadomości oficjalne? Jaki oni mają termin?
0: Znaczy no wyniki w postaci tych poszczególnych nagród w kategoriach, czy to za marketing, czy za najszybsze auto i innych kategorii, i samo podium, no to już jest znane. Natomiast jeśli chodzi o...
1: Znaleźliście się w jakiejś grupie?
0: Tak, otrzymaliśmy nagrodę za sponsorów i marketing, więc tutaj...
1: No to czym się nie chwalicie tutaj? No, trzeba być skromnym, ale trzeba mówić o sukcesach. I co jest nagrodą w tej kategorii? Co to oznacza?
0: To oznacza, że w scorecardzie, czyli tej karcie punktowej, uzyskaliśmy najwyższy wynik ze wszystkich zespołów w tej kategorii, gdzie był oceniany sponsorship and marketing, tak się nazywa dokładnie.
1: Ale coś namacalnie dostajecie, czy tylko to jest po prostu wyróżnienie?
0: To jest wyróżnienie i dostaliśmy za to taką statuetkę.
2: Był stres, był tam ścisk ludzi. Jak zobaczyliśmy stanowiska innych zespołów, troszeczkę byliśmy przerażeni. No natomiast później no, okazało się, kto tutaj jest wygranym i była radość, ale nerwy też oczywiście przez cały czas zawodu.
1: Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia. Jeszcze oczywiście przypomnę, że moimi gośćmi byli Łukasz, Adam, Tymoteusz, pierwszy liceum w Gorzowie, Harperline Racing Team, i na stronie, na mediach społecznościowych możecie podglądać, zobaczyć ich wyniki, osiągnięcia. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
5: SK Gorzów News.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. W studiu dzisiaj goszczę pana Tomasza Drosta ze Stowarzyszenia Komunikacja.org. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Porozmawiamy sobie w dużej mierze o kolei i tu może trochę państwa zaskoczę, ale na początek nie chciałbym narzekać. Podzielę się własnymi doświadczeniami. W ostatni weekend musiałem pojechać do Zielonej Góry. Długo się zastanawiałem, czy jechać pociągiem, czy nie, bo patrzyłem na to, co się dzieje. Czyli to wiele pociągów było odwoływanych, szczególnie pod koniec maja, ale ostatecznie postanowiłem skorzystać z tego pociągu, no bo też połączenie autobusowe było takie no, mniej atrakcyjne pod względem godzin. I co się okazało? Dojechałem o czasie, wróciłem o czasie, w dodatku jeszcze tym nowoczesnym, wspaniałym, hybrydowym pociągiem. Dlaczego nie jest tak zawsze?
6: No powiem w ten sposób, że to była odważna decyzja, bo rzeczywiście różnie jest, a jeszcze kierunek do Zielonej Góry jest szczególnie wrażliwy, ponieważ no, z tego kierunku jakby najczęściej tabor jest zabierany, priorytetem jest Kostrzyn Krzyż i tutaj przewozy regionalne starają się zapewnić maksymalnie dobrą, no, w cudzysłowie powiedzmy, ofertę i pierwszą linią, z którą jest zabierany tabor właśnie do Zielonej Góry, więc tak się udało akurat, że dało się dojechać, no bardzo dobrze. Ten standard, o którym tutaj mówiłem, powinien być na co dzień i myślę, że wszyscy by tego sobie życzyli, łącznie z panem marszałkiem. Natomiast sytuacja jest jaka jest, no boryka się tutaj przewoźnik ze swoimi problemami, szczególnie serwisu taboru, co już nie jest wielką tajemnicą. No i myślę, że to jest główne źródło, główny problem i to, co żeśmy tą akcję rozpoczęli jakiś czas temu, żeby tabor był dobrze serwisowany, to powinien być serwisowany na miejscu, dlatego była ta akcja jakby rozpoczęcia dyskusji, mam nadzieję, że skutecznej dyskusji, żeby punkt serwisowy był też w Gorzowie, no bo tak jak mówię, to postrzegamy jako takie główne źródło problemów w obsłudze województwa lubuskiego, że ten tabor nie jest dobrze serwisowany, a serwis jest bardzo oddalony, bo mamy taką...
3: To zatrzymajmy się tutaj przy tym punkcie serwisowym, no bo jak być może Państwo także pamiętacie, komunikacja, taki list do marszałka tak wystosowała w sprawie posadowienia tutaj takiego punktu, no bo wszystko jest jakby konsekwencją tego, że została powołana ta spółka transportowa lubuska, która prawdopodobnie od 2030 roku ma przejąć te połączenia od Polregio. Wskazano jeden punkt właśnie serwisowy w Czerwieńsku, tak?
6: Dokładnie,
3: Państwo
6: tak.
3: Chcecie, żeby tutaj gdzieś, no, Gorzów, tak rozumiem, że w Gorzowie?
6: W naszym mniemaniu Gorzów jest takim optymalną lokalizacją. Oczywiście, gdyby to był Kostrzyn nad Odrą, to też by to nie było może dalece złe. Natomiast wydaje nam się, że Gorzów jest takim właśnie optymalnym punktem, ponieważ, tak jak żeśmy podkreślali, to, co jest dzisiaj, nie oznacza, że będzie w 2030, a od tego momentu powinniśmy patrzeć, kształtować jakby transport kolejowy, no w zasadzie nie tylko, bo autobusowy też w województwie, ponieważ umowa z Polregio wtedy się kończy, będzie nowe otwarcie. Trochę się sytuacja skomplikowała, ponieważ nie jest do końca pewne, czy będzie możliwe powierzanie przewozów przez marszałków swoim spółkom, co w zasadzie było taką istotą powołania tego lubuskiego transportu. No powiem tak, no trudno przewidzieć, jak prawo zostanie ułożone. No, na dzisiaj są przesłanki, że jednak chyba nie będzie powierzania, że będzie przetarg, ale moim zdaniem to niewiele zmienia, dlatego że jeżeli będzie przetarg, to spółka powołana przez marszałka musi być bardzo dobrze do niego przygotowana, więc nie możemy odłożyć rozmów o tych punktach serwisowych. Jak wygrają, to wtedy zbudujemy, dlatego że oni muszą być już przygotowani bardzo dobrze, ponieważ będzie liczyła się cena, a cena to też jest serwis, więc jeżeli ta spółka nie będzie miała swojego serwisu, a będzie powierzała serwis komuś innemu, no to nie będzie konkurencyjna. Więc myślę, że naszej sytuacji to nie zmienia, ale to musi dotrzeć do polityków, żeby taką optykę sprawy, że tak powiem, wypracować, że tak właśnie powinno być. Tak? I ten Gorzów tutaj nam się jakby wpisuje w to wszystko.
3: No dobrze, tylko że póki co politycy, a przynajmniej marszałek, widzi to trochę inaczej i no bo dokończę może tylko moją myśl, że ten list został wystosowany. Odpowiedź padła, że tak. Póki co nie przewidują, no, że ten w Czerwińsku wydaje się, że wystarczający. Czy coś od tego czasu, od tej odpowiedzi coś się zmieniło?
6: No tak, no sytuacja jest dynamiczna, powiedziałbym, ponieważ no nie wszystkie założenia idą u pana marszałka tak, jakby to może sobie życzył, dlatego że ten punkt w Czerwieńsku miał być oparty o istniejącą bazę PKP Cargo, ale okazuje się, że chyba te rozmowy skończą się niczym i nie będzie takiej możliwości, żeby lubuski transport oparł się o PKP Cargo, musiałby swój punkt serwisowy budować od podstaw, a to już kompletnie zmienia postać rzeczy, ponieważ jednym z argumentów było to, że tam już wszystko jest, tylko należy no, jakby przejąć, dofinansować. Już nie ma tego argumentu, no bo tak jak mówię, najpewniej trzeba będzie od zera budować, więc teraz sytuacja się trochę zmieniła. To już mamy i w Gorzowie nic nie ma, i w Czerwieńsku nic nie ma, więc łatwiej podjąć no, jakby decyzję, no, ale też druga sprawa, nie powinniśmy opierać na jednym punkcie się w całym województwie, bo tośmy w tym liście przytoczyli właśnie do pana marszałka, jakie to koszty rodzi i konsekwencje, a wracając jeszcze do tego tematu, do pytania, sytuacja jest taka, że dostaliśmy odpowiedź oczywiście, ale ponownie argumenty zebraliśmy swoje, jeszcze bardziej żeśmy przekonywująco w naszym mniemaniu napisali kolejne pismo, no i czekamy teraz na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Przy czym no, urząd się przyznał, że oni dopiero opracowują plan transportu dla województwa lubuskiego, no więc pytanie, dlaczego dostaliśmy negatywną odpowiedź, skoro tego planu nie mieli, więc nie mieli wizji, my jakąś tam mieliśmy, nam wyszło w ten sposób. No i do końca czerwca ma być jakby ten plan opracowany i wtedy być może inaczej spojrzą w Urzędzie Marszałkowskim i może będzie inny klimat do rozmowy.
3: Czyli to pismo, kiedy państwo wysłaliście?
6: My wysłaliśmy już chyba z 3 tygodnie temu, ale no to nie naciskamy, że mają natychmiast odpowiedzieć, bo wiadomo, jeżeli opracowują jakieś dokumenty, no to niech je dobrze opracują, niech przeanalizują i wtedy jakby udzielą odpowiedzi, no bo takie odpowiadanie na zasadzie odepchnięcia tematu nie jest w moim przekonaniu właściwym rozwiązaniem, tym bardziej, że województwo nie jest jakieś wielkie. Myślę, że można bardzo dobrze tutaj opracować taki plan transportowy i połączyć to jeszcze z siecią autobusową. I myślę, że może mieć bardzo dobry transport, tak jak w innych województwach. Jest on wizytówką regionów, czemu nie w lubuskim?
3: No właśnie, chciałem zapytać, czy ta spółka, no bo tak słyszymy od urzędników, od marszałka, że no jest źle, ale powołaliśmy spółkę, to myślę, żeby było lepiej. Ale czy faktycznie tak może być, skoro ta spółka no, przejmie tabor, który jest teraz? Ja nie zakładam, że Polregio specjalnie psuje te pociągi, żeby nam było źle. No po prostu te pociągi się psują. One za te kilka lat nowsze nie będą, dokładnie, sprawniejsze nie będą.
6: Dokładnie.
3: No i spółka je przejmuje, no i co? Jest tak samo?
6: No i musi mieć właśnie ten bardzo dobry serwis, tak? No bo za 5 lat te pojazdy będą jeszcze starsze, jeszcze bardziej awaryjne, więc tylko bardzo dobry serwis jest tutaj jakby lekarstwem, no a możemy popatrzeć chociażby na województwo pomorskie, gdzie jest bardzo dobry punkt serwisowy w Chojnicach, gdzie naprawdę reaktywują tabor, utrzymują w ruchu bardzo stary. Naprawdę tam, no, można powiedzieć, że miłośnicy kolei witają w tamte rejony, żeby zetknąć się z najstarszymi pojazdami, jakie istnieją na sieci kolejowej, które są w ruchu regionalnym. Tam pociągi piętrowe jeszcze w kierunku Helu do niedawna jeździły. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze tak będzie, więc naprawdę technicznie przewozy regionalne mają potencjał, żeby mieć bardzo dobry serwis, no ale ta strukturyzacja, ten podział na regiony najwyraźniej spowodował, że my musimy u siebie naprawiać, nie za bardzo w innych punktach, no i chyba z tego to wynika, także ja nie przekreślam Polregio jako firmy, która nie potrafi czegoś zrobić, tylko tam są jakieś w moim przekonaniu bariery, jakieś problemy, nie wiem, czy logistyczne, czy zarządzaniu, że tak to wygląda, bo...
3: No właśnie, bo to jest to pytanie, dlaczego u nas to Polregio tak słabo działa? No przecież w Polsce Polregio jest porządnym przewoźnikiem, tak? Ono rośnie im liczba pasażerów, ogólnie to nie jest źle, tylko to Lubuski z jakimś czarnym miejscem, takim trójkątem bermudzkim. Z czego pana zdaniem to wynika?
6: No moim przekonaniu, no to punkt obsługi w Rzepinie, no nie jest doinwestowany, nie jest wyposażony w kadrę taką, jaką powinien, no i tu jest problem. A dlaczego nie jest? No to jest też takie moje domniemanie, że no, Rzepin nie jest jakąś dużą miejscowością. Pewnie tak jest, że jest trudno o ludzi tam, o fachowców. Może gdyby ten punkt serwisowy od początku był, nie wiem, czy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze, to pewnie byłoby inaczej, no ale
3: no tak
6: tam
3: dalej,
6: było zawsze.
3: Skoro jest planowany w Czerwieńsku, no Czerwieńsko też nie jest duża miejscowość.
6: No nie jest duża, no ale opierano się na tym, że tam jest Cargo ma swoich ludzi i część ludzi, że tak powiem, będzie pracować na potrzeby tego lubuskiego transportu. Jakieś takie były założenia. Natomiast to jak mówię, od zawsze był w Rzepinie, no to jest w Rzepinie, no i to się tak ciągnie, niby spółka też Polregio nie zainwestowała w innym miejscu, no i to takim jesteśmy bycie, takim przetrwaniu, to nie jest rozwojowe wszystko, no mi się wydaje, że w ogóle weszliśmy w taki etap takiego zawieszenia, takiej stagnacji i w sumie Polregio nie wiadomo, czy będzie dalej ten lubuski transport, nie wiadomo, jak będzie obsługiwał. Ja bym chciał, żeby Urząd Marszałkowski naprawdę podjął takie zdecydowane kroki, żeby skonkretyzował te swoje plany i żeby to jasno jakby wszystkim przekazać, bo przecież w niedalekiej Wielkopolsce funkcjonują i koleje wielkopolskie, i przewozy regionalne i funkcjonuje to nieźle. No oczywiście innym aspektem jest to, że mamy dużo linii zelektryfikowanych, a tam, gdzie jest tabor spalinowy, to są zawsze problemy. To, no tak w Polsce po prostu jest. No nie inwestowano w tabor spalinowy nigdy. No i to jest pokłosie. No kiedyś się tak powiedziało, że kolej się kończy tam, gdzie się kończy prąd. No i coś w tym jest.
3: No i niestety chyba niewiele przynajmniej dla nas się tutaj zmienia, no bo mamy Kolej Plus, czyli odbudowę rewitalizację tej linii z Gorzowa do Poznania, ale przez Międzychód. Usłyszeliśmy to, kiedy był tutaj wiceminister, jak grom z jasnego nieba, że ta linia będzie elektryfikowana. Póki co tego nie widać, pieniędzy nie ma. Projekt oczywiście to zakłada, no ale łatwo to wrysować, że tak powiem, na papierze. Natomiast no, też pojawiły się jakieś dokumenty strategiczne, które też nic nie mówią o tym, żeby ani 203, ani właśnie ta nowa linia, żeby były elektryfikowane, czyli co niewiele póki co się zmieni.
6: Znaczy powiem tak, no kolej to jest taka trochę dziwna instytucja, nie do końca logiczna. Tu te decyzje zapadają, że tak powiem, w dość zawiły sposób, tak? I to, co nam się wydaje logiczne, należy zrobić, no to ta wielce sformalizowana instytucja musi to wszystko, jakby, że tak powiem, sobie przemielić, tak? Przez swoje struktury. I z tego, co ja się dowiedziałem, ustaliłem, to oczywiście najprościej byłoby zelektryfikować linię do Krzyża i w zasadzie wszystkie problemy rozwiązać. Ale w związku z tym, że pojawił się program Kolej Plus, który zakładał jakieś środki i te środki można było przeznaczyć, czy jakby zapisano na linie lokalne, więc się okazało, że z tej szufladki linii lokalnych można szybciej dokonać inwestycji w tym elektryfikacji niż magistralnych, bo 203 jest magistralna, jest oczywiście na kolejowym planie, na liście rezerwowej i się okazało, że to jest odległa pozycja, tam długo pieniędzy nie będzie, no i wymyślono, że tak powiem, boczne drzwi, że spróbujemy linią lokalną w jakiś sposób pomóc sobie. No i mniej więcej z tego to wynikło, że w ramach programu Kolej Plus tę inwestycję próbuje się zrobić, no ale też należy pamiętać o jednej rzeczy, no Kolej Plus to był odcinek z Kwierzyna Międzychód, mówię tu o lubuskiej części, natomiast w ramach dalszych prac ten odcinek rozciągnięto, tak, rozciągnięto na odcinek Gorzów z Kwierzyna, na odcinek do strefy ekonomicznej, ale pieniądze zostały te same. Więc już wiemy, że tych pieniędzy zabraknie, ale są deklaracje, że znajdą się dodatkowe środki, no ale cały czas bazujemy na tych 300 bodajże tam 63 milionach na ten odcinek, więc powiem tak, zawsze jest lepiej, jak inwestycja się zacznie, tak, i te prace trwają, bo wtedy łatwiej te pieniądze znaleźć, bo to są już jakieś takie argumenty uzasadniające, no zaczęliśmy, no to poszukamy tych pieniędzy. Natomiast gorzej jest, jeżeli w ogóle ona nie rusza i czekamy, aż się ta cała suma uzbierze, bo to globalnie może być nawet, nie wiem, no 700-800 milionów i ciężko wystartować o takie pieniądze. Moim zdaniem lepiej etapować i dojdziemy do tego właściwego celu i będziemy mieć ten efekt zrobiony. Znaczy ja myślę, że tam dojdzie do elektryfikacji, ale to wszystko będzie jakby w etapach, tak?
3: Tylko, że to może być, powiedzmy, w jakieś lata 2030 plus.
6: No ja bym nie chciał aż tak pesymistycznie patrzeć. Myślę, że to do 2030 chciałbym przynajmniej, no tak generalnie optymistycznie patrzę, żeby to wszystko już było zrobione.
3: Ale to też się przesuwa, tak? Bo chociażby jeżeli zobaczymy na ostatnie doniesienia na temat tego, kiedy mosty kolejowe będą remontowane, no bo w ramach tego projektu.
6: Ale to były nierealne terminy, te pierwsze, no, to żeśmy od początku
3: aczkolwiek
6: mówili.
3: Aczkolwiek podawane i długo się ich trzymano.
6: No, ponieważ chyba zbyt wielu optymistów jest. Nie, no to z tymi mostami to było od początku wiadomo, że 26 remont to jest niemożliwy, 27 most na kanale, z tego co wiem, środki są zabezpieczone na remont, most na Warcie jest dużo droższy i trudniejszy, nie wiem na ile te prace projektowe się...
3: Tak, bo na razie to jest 2027-2028 kanał Ulgi, 2028-2029 przez Wartę.
6: Tak, i to jeszcze powiem taką ciekawostkę, że te mosty to jest jakby inna inwestycja, nie Kolej Plus, w modernizacji polskiej linii kolejowej, z innego programu, inny wykonawca, inny projektant.
3: Bardzo dziękuję za przyjście. Tomasz Drost był naszym gościem ze Stowarzyszenia Komunikacja.org.
6: Dziękuję również.
5: SK Gorzów News.
4: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa dzisiaj na sportowo, na życiowo też będzie chwilę, ale tutaj nie chcę za wiele zdradzać przed naszym gościem. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa. Tak pana przedstawię. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: No bo myślę, że to chyba nie jest żadna tajemnica. To pytanie na trochę później sobie planowałem, ale jak tak teraz po tym wstępie sobie myślę, to muszę od niego zacząć. 85. rok i wygrana w wyścigu pokoju, czy żółta koszulka w Tour de France jako do tej pory jedyny Polak? Które wspomnienie jest ważniejsze dla pana? Które wydarzenie, jakby jedno miał pan wybrać, jest dla pana ważniejsze?
7: No trudno, takie pytania zapadały już wielokrotnie, no trudno coś przedstawiać przed czymś, co jest ważniejsze. No Wyścig Pokoju, niezwykle ważna impreza, którą wygrałem i która otworzyła mi drogę do dalszej kariery zawodowej. No koszulka mistrza świata później, w tym samym roku, potem koszulka lidera Tour de France, no też bardzo ważna, mimo że byłem tylko dwa dni liderem, ale do dzisiaj jest to pamiętane jako jedyny Polak i minęło już wiele, wiele lat do tamtego czasu, a wciąż przy okazji Tour de France dziennikarze dzwonią, pytają, jest ten temat gdzieś tam wciąż na fali, więc no też to niezwykle ważne wydarzenie w moim życiu sportowym. Mhm.
4: No właśnie, jak długo jeszcze będą dzwonić? Pytam o to, czy widzi Pan teraz potencjał w polskim kolarstwie na to, żeby ktoś Pana sukces jakby ponowił, może można powiedzieć. Było po drodze kilka dużych nazwisk, kilku zawodników, którzy naprawdę nieźle się prezentowali, ale nikt tego sukcesu nie poprawił.
7: Najbliżej był kiedyś przed laty Michał Kwiatkowski, który był wiceliderem. Zabrakło mu na którymś etapie jedna sekunda do tego, żeby założyć koszulkę lidera. Niestety nie udało to się. No potem jakoś już nie było takich bliższych okazji dla polskich zawodników. W tej chwili no jest grupa jakaś tam zawodników, którzy gdzieś tam się rozwijają, ścigają, natomiast Rafał Majka przestał się ścigać. Michał Kwiatkowski już też najlepsze lata ma za sobą. Wciąż jeździ, teraz leczy kontuzję, wrócił z powrotem do ścigania. I myślę, że jeszcze trochę musimy poczekać, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Kolarstwo jest takim sportem, którego trudno przewidzieć scenariusze, co się wydarzy, więc może być różnie. No, jakkolwiek trzymam kciuki, bo wciąż, jeżeli kolejny Polak przywieje tę koszulkę, no to wciąż będzie powrót do mojego nazwiska, że pierwszym był ten i ten.
4: No to troszkę jak z naszymi astronautami, tylko że astronautów już mieliśmy dwóch, a Polaka ze złotą koszulką tylko jednego, więc zobaczymy, może ten drugi się oby jak najszybciej przytrafił.
7: Jakby
4: Trzymamy kciuki, czasami talenty wyskakują jak ten zając królik z kapelusza, więc kto wie, może w najbliższych latach. Wracamy na podwórko troszeczkę bardziej lokalne, chociaż do Pana wspominek jeszcze też wrócimy, ale Gorzów, tu jesteśmy, znowu tu de Poloń, można powiedzieć, że tuż obok Pana ogródka przejedzie. Jakie to jest uczucie, że tak wielka impreza wraca tutaj na nasze lokalne terytorium?
7: No po wielu latach Tour de Poloń wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było turu. Ja miałem tą przyjemność, przez 14 lat pracowałem przy organizacji Tour de Poloń. Jest to no, największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w Europie i na świecie. Tour de Poloń jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, na którym mają obowiązek startu drużyny Pro Tour. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Poloń nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast no, przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć no, na żywo, bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli, gdzieś tam ze samochodami prowadzącymi, jakkolwiek podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? No, można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój. Na metę, jeżeli kolarze wjeżdżają, no to wiadomo, są emocje sportowe. Na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej. Natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże.
4: Czyli tak podsumowując tę wypowiedź, można powiedzieć, że kibice i dziennikarze, od razu dodam, będą mieli lepiej w Gorzowie niż w Zielonej Górze, gdzie jest ten finałowy etap.
7: No w Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych dwóch zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
4: Jak pan ocenia trudność tego odcinka lubuskiego? No bo to jest nie tylko Gorzów i Zielona Góra, tam bodajże Skwierzyna po drodze. Zabije mnie pan, ale nie pamiętam pozostałych miejscowości, ale tam kilka jest tych pomiarów odcinkowych.
7: No z tego co pamiętam, co widziałem mapkę przejazdu, więc z Gorzowa zawodnicy jadą w kierunku Strzelec Krajeńskich, tam będzie premia, potem Skwierzyna, tam będzie też lotna premia, potem Starą Trójkiem w kierunku Zielonej Góry, gdzieś od Świebodzina, dalej od Sulechowa, tak. Chyba w lewo odbijają, gdzieś tam takim łukiem do Zielonej Góry zajeżdżają. Na drodze będzie, na trasie będzie kilka lotnych premii. Też gdzieś na pewno będzie zlokalizowana górska premia, bo jest klasyfikacja górska, mimo że tutaj nie mamy wielkich gór, to...
4: Chociaż sam Gorzów miałby potencjał.
7: Miałby potencjał, tak. Natomiast ta klasyfikacja musi być, że tak powiem, kontynuowana, utrzymana, więc gdzieś tam na jakimś większym wzniesieniu ta premia na pewno zostanie rozegrana. No trasa malownicza, bardzo ładna, na pewno trudność i skala podjazdów nie jest jakaś wyzywająca, ale też mogą być wiatry, które w ostatnich czasach dosyć mocno wieją tutaj na naszym terenie, więc może być dużo różnych sytuacji, na pewno będą jakieś ucieczki. Scenariusze wyścigów są nieprzewidywalne, więc wydarzyć się może wszystko. Na pewno w Zielonej Górze piękny finisz w centrum miasta i tam będzie to widowisko, spektakl dla sprinterów, bo nawet jeżeli teren jest lekko pofałdowany, to sprinterzy bez problemu dojeżdżają do mety i rozgrywają ten finisz między sobą.
4: Mhm. W ramach troszeczkę dygresji właśnie pana zapytam, w trakcie jakiego wyścigu, jakich zawodów pan trafił na taki najtrudniejszy odcinek, który do tej pory pan pamięta, bo do tej pory są zakwasy aż pod.
7: Najtrudniejszym moim etapem był etap na Giro d'Italia, kiedy pokonywaliśmy Passo di Gavie. Meta była w Bormio. Ze startu, nie pamiętam gdzie był start, zjeżdżaliśmy z takiej góry, padał deszcz, potem na dole gdzieś tam na nizinach też deszcz, zaczęliśmy podjazd pod Passo di Gavia, tam zaczął padać śnieg i na górze było, nie wiem, 8-10 cm śniegu, my wszyscy pobierani w krótkie rękawki. Tam strasznie zmarzłem, z góry, gdzie było ze szczytu do Bormio było 15 km. Ja wraz z moimi kolegami, którzy się zatrzymali i ubieraliśmy się do pierwszych, którzy byli bardziej odporni na ten chłód, straciliśmy 50 minut. Także no, 15 km z góry, 50 minut straty, no to naprawdę
4: jest
7: musiało
4: różnica.
7: Być zimno. Tak.
4: Jest różnica.
7: Ja jestem do dzisiaj jestem bardzo słabo odporny na zimno i nawet jak teraz gdzieś tutaj jeździmy wokół Gorzowa z grupą sympatyków jazdy na rowerze, no to już wszyscy jeżdżą na krótki rękawek, a ja jeszcze lubię ciepło, lubię na długo.
4: Czyli raczej na ciepło, a spodziewałem się, że wymieni pan Giro. Z jakiegoś powodu też w mojej głowie, jako generalnie fana sportu, gdzieś to Giro d'Italia brzmiała najbardziej zawsze wymagająco.
7: Giro d'Italia, Passo di Gavia, nawet gdzieś tam na YouTubie można zobaczyć sobie, jak się pisze Giro d'Italia, Passo di Gavia 88, bo to był 88 rok, no to jest ten filmik właśnie, gdzie tam też jestem gdzieś w jakimś ujęciu, jak siedzę w samochodzie, masażyści mi ubierają w ciepłe rzeczy, żeby zjechać w ogóle na dół.
4: Wracając z powrotem na podwórko lokalne, ale tutaj jakby co do pana osoby, właśnie wspomniał pan już dzisiaj, że 14 lat pan współpracował między innymi z Czesławem Langiem przy organizacji Tour de Pologne. W związku jakby z powrotem na te tereny imprezy nie dostał pan propozycji współpracy, pomocy po starej znajomości?
7: Myślę, że nie ma takiej potrzeby. No, jeżeli jestem oczywiście cały czas w kontakcie przyjacielskim, koleżeńskim z Czesławem, jestem w kontakcie z Michałem Palutą, który w tej chwili te wszystkie tematy ogarnia i bardzo sobie dobrze radzi z organizacją, z przygotowaniem tego etapu i pozostałych. No gdzieś tam wymieniamy poglądy, prawda? Wymieniamy jakieś tam uwagi, natomiast na ten moment nie ma jakiejkolwiek potrzeby, żeby pomagać, bo są naprawdę zorganizowani bardzo dobrze i sobie radzą.
4: Czyli nie konsultował pan trasy tutaj okolicznej?
7: Michał Paluta jest też znakomitym kolarzem, który ścigał się przez wiele lat. Był mistrzem polskim wielokrotnie, wygrywał wiele wyścigów. Zna te trasy lokalne, pochodzi ze Strzelec Krajeńskich, więc bez problemu tą trasę sobie wybrał jak najlepszą, po jak najlepszych możliwych drogach, które gdzieś tutaj mogły prowadzić między Gorzowem a Zieloną Górą.
4: Jeszcze właśnie miałem zapytać, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, bo ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że gorzowianie, być może jest to kwestia tego, że długo tej imprezy u nas nie było, a jakby takich zaciekłych fanów kolarstwa jest wciąż sporo, natomiast no jakby każde miasto ma tam swoją konkretną pulę. Jak wytłumaczyć gorzowianom tak najprościej, jak dużej skali jest to impreza, jak ważna to jest impreza?
7: No to Tour de Pologne jest na świecie mamy największe tury. Tour de France, Giro Italia, Vuelta a España. To są trzy tury, które trwają po 3 tygodnie. Zaraz za tymi turami są imprezy tygodniowe, takie jak Tour de Pologne, Tour de Suisse, Deutschland Tour, jeszcze tam wiele innych wyścigów mniejszego kalibru. Na świecie jest 20 kilka wyścigów tego cyklu. Tour de Pologne jest właśnie w tym cyklu najważniejszych wyścigów na świecie. To jest, nie wiem do czego to porównać, do Champions League.
4: Mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej na przykład u nas, tak?
7: Czy nie wiem, do jakiegoś Grand Prix na żużlu, które się też odbywa nie wszędzie i nie każdy może taką imprezę mieć. Więc cieszę się, że władze tutaj lokalne zdecydowały się na to, żeby przyjąć Tour de Pologne do Gorzowa, że przez województwo lubuskie przejedzie barwna kolumna wyścigu. Myślę, że to się nie zmieniło od czasu, kiedy ja pracowałem. Razem z wyścigiem jedzie około 1300 osób. To są oczywiście zawodnicy, ekipy, to są ekipy techniczne, które rozkładają start i metę. To są dziennikarze, to jest ekipa telewizyjna. Ekipa telewizyjna liczy około 110-120 osób. To są wozy transmisyjne, prawda? To są wozy dziennikarskie, wozy prasowe. Także to wszystko musi być zgrane. Do tego wszystkiego musi być przypisana logistyka. Myślę, że Michał w tej chwili Paluta robi tą logistykę. Za dawnych czasów ja to robiłem. Minutówkę przejazdu też kolarzy trzeba przewidzieć na danym terenie, przy konfiguracji terenu, przy potencjalnym wietrze zakłada się, jaką szybkością mogą ci kolarze przejechać dany etap, po to, żeby pod to ustawić godzinę startu, godzinę mety i oczywiście transmisję telewizyjną. I to wszystko musi nam się spiąć. Oczywiście są tam jakieś, powiedzmy, odchyłki, bo jeżeli kolarze będą mieli z Gorzowa do Zielonej Góry z wiatrem, no to wiadomo, że pojadą bardzo szybko. Jeżeli będą mieli pod wiatr, no to pojadą troszkę wolniej, więc to wszystko nam tutaj się musi poukładać, pospinać. Oczywiście są jakieś tam małe odchyłki od tego, ale to jest wkalkulowane w to wszystko, co się robi przy organizacji i ten cały plan minutowy całej logistyki wyścigu, bo układamy logistykę przejazdu kolarzy, a pod to wszystko robimy logistykę pracy ekipy technicznej, rozłożenia mety. No metę, żeby rozłożyć, łącznie na Tour de Pologne mamy około 20 tirów scenografii, którą trzeba rozłożyć, którą trzeba nie wiem, te takie dmuchańce, które są w Polsce bardzo barwne, kolorowe, które na innych wyścigach tyle tego nie ma, no ale też tutaj chcemy zapromować i pokazać tych sponsorów. Też scenografia startu, która jest troszkę mniejsza, ale też trzeba ileś tam godzin, żeby to porozstawiać. No i to wszystko musi być zgrane i na czas porozstawiane po to, żeby to wszystko zagrało. No były sytuacje takie gdzieś tam na wyścigach, nawet swego czasu, jak byliśmy na 70. Lubiuszowym Tour de Pologne, gdzie start był we Włoszech, na Passo Pordoi była meta etapu, gdzie najpierw z Madonna di Campiglio przejeżdżały samochody ze scenografią, zepsuł się jeden z tirów na ciasnym zakręcie i wszystko...
4: Jak to we Włoszech.
7: Wszystko, resztę stanęło, żeby resztę aut mogły przejechać, bo droga okrężna na tą górę była dosyć długa.
4: Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, aktualnie właściciel sklepu rowerowego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
7: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
4: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego dnia. Do usłyszenia.
5: Radio SK.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Radio SK. The good girl in your dream.

0: SK Gorzów.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!